0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklam.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
3: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Duran Duran i piosenka Ordinary World. Ordynarny, przepraszam bardzo za wrażenie, ale o tej porze to był tylko budzik. My jesteśmy uśmiechnięci, przyjemni, sympatyczni, czujni, zwarci i gotowi. Iwona Barańska,
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski. Zaczynamy poranny program w Radiu Złote Przeboje, na który bardzo mocno Was zapraszamy. A już za 3 minuty pierwsze poranne wiadomości.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
4: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
8: 7 października mamy dzisiaj i to jest środa, punktualnie godzina 6 i jak zawsze o pełnej wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
9: Afera w warszawskim szpitalu południowym. Są zarzuty dla lekarza milionera. Obława w Małopolsce zakończona. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo matki zatrzymany. Koniec pewnej epoki. Leo Messi pożegnał się z reprezentacją Argentyny. Dawid K. usłyszał zarzuty. To główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. Dziś śledcze mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Po obławie w Małopolsce zatrzymano 49-latka podejrzewanego o zabójstwo matki. Policjanci użyli dronów, śmigłowca i psów tropiących. Mężczyznę znaleziono w lesie. Trafił do komendy policji w Chrzanowie. Zwłoki 73-letniej kobiety rodzina znalazła w domu w Zagórzu. Rany na ciele wskazywały na udział osób trzecich. Kredytobiorcy wciąż muszą się liczyć z widmem wyższych rat. Program paliwowy CPN wprawdzie trochę okiełzna inflację i tym samym może oddalić możliwość podwyżek stóp procentowych, ale jej nie likwiduje, mówią eksperci. Najbliższa decyzja Rady Polityki Pieniężnej dzisiaj i prawdopodobnie stopy procentowe zostaną w miejscu, mówi ekonomista Leszek Kąsek, ale wzrosnąć mogą na początku przyszłego roku.
10: Widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym, zakładamy 2 podwyżki w 1 kwartale.
9: Wielu ekonomistów nie wyklucza podwyżek stóp procentowych już w listopadzie. Kolejny dzień gwałtownych protestów licealistów we Francji. Zatrzymano w sumie blisko 500 osób. Demonstracje zorganizowano w wielu miastach kraju. Według organizatorów wzięło w nich udział 450 000 osób. W Paryżu doszło do starć z policją. Wandale podpalali kontenery na śmieci i rozbijali witryny sklepowe. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Młodzi ludzie żądają więcej pieniędzy na oświatę i poprawę warunków nauki. Jeden z najsłynniejszych Argentyńczyków w historii, Leo Messi, rozegrał swój ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji. Jego zespół wygrał w Buenos Aires z Beninem 3-0, a mistrz świata i dwukrotny triumfator Copa America zdobył bramkę i miał 2 asysty. W ten sposób zakończyła się trwająca od 2005 roku kariera Messiego w argentyńskiej drużynie narodowej. Nie oznacza to dla niego rozstania z piłką nożną, bo wciąż jest piłkarzem Interu Miami. Jego kontrakt obowiązuje do końca 2028 roku.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. Na węźle Most Teatralny w Poznaniu trwają prace przy torowisku. Roboty prowadzone są od strony ulicy Fredry i zgodnie z obecnym harmonogramem mają zakończyć się 30 października. To kolejny etap remontu w tym rejonie.
12: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
13: Pogoda w Poznaniu.
6: Poranek w Poznaniu będzie słoneczny, ale też chłodny. Nasze termometry na chwilę obecną wskazują nie więcej niż 7 stopni i dopiero w okolicach godziny 9 na termometrach zobaczymy dwucyfrowe wartości. Po południu z kolei temperatura wzrośnie do 21, nawet 22 stopni, ale pojawi się również więcej chmur. Na szczęście synoptycy nie przewidują w naszym regionie opadów deszczu.
13: Radio Złote Przewoje 884 FM.
12: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
14: Dzień dobry. Po szóstej ustalimy, że jesteśmy mistrzami to od 49 lat i wyjaśnimy, skąd ten wiek dojrzały.
8: Znienacka oczywiście. Po szóstej też zajmiemy się porannym bukietem zapachowym i ustalimy, czym nam pachnie środa. Oprócz tego, że już weekendem. To jest Radio Złote Przepełnienia. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 6, a teraz piosenka o wielkich sukcesach piłkarskich, La Copa de la Vida. Niestety nie są to sukcesy polskie. Ricky Martin.

0: Shine, shine, hash, hash, hi, do I. To była grupa Kajagoogoo w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry na wokalu Limal. Jeśli pamiętacie, to ten pan miał taką dwukolorową fryzurę i to się bardzo dobrze składa, bo jest środa, tydzień też nabiera kolorów. Siódmy dzień października i o tej, no nieludzkiej porze, bo 12 minut po szóstej, ciemno jeszcze, zaglądamy do kalendarza.
1: 49 lat temu ukazał się singiel We Are The Champions grupy Queen. Dzisiaj obchodzimy również, dzień wanny.
2: No zatem czas ostatecznie rozstrzygnąć kwestię higieniczną. No to wanna czy prysznic? Oto jest pytanie. 2244 i 3 0, no to dajcie znać, na co macie czas tym bladym świtem. A my już teraz nie lejemy wody, tylko gramy Brodkę, Monikę Brodkę. 12 minut po 6:00, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: 30 wiosen ma ta piosenka, no chociaż w tym przypadku to chyba już 30 jesieni. Panny Hit Hunter zrobił sobie kiedyś dready, pojechał na Jamajkę, tam dużo tańczył i śpiewał, no i dzięki tej wyprawie powstał taki oto przebój Revolution in Paradise, no który miał być mieszaniną disco i reggae. 19 minut po 6, dzień dobry.
1: No wyszło fajnie, jest środa i nabieramy rozpędu, jest naprawdę nieźle. A już za chwilę Lady Punk, piosenka Mniej niż Zero, i to mi przypomniało, że dostałem ostatnio telefon z długoterminową prognozą pogody, mniej niż zero, czyli przymrozki prognozowane w najbliższym czasie.
0: Nie.
1: To nie był telefon z biura meteo, tylko od znajomego oponiarza, który zaznaczył, że prognozy długoterminowe obarczone są opłatą za wymianę opon. 20 po 6, bądźcie blisko.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
2: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
1: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
10: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
9: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
11: I twoje też!
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: Jesteśmy w Toyota Sady Poznań, przy Poznańskiej 10, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10 w Sadach.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
19: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
19: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
20: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
1: Reklama.

0: Billy Joel do nas zagrał. Dzień środkowy, budzimy energetyczny jak ulubiony palec kierowców. No, a jak wy się macie z rana? Apel poranny zaczynamy. 22, 4, 4, 3, 0, halo, dzień dobry.
1: Ja powiem tylko tyle. Kupiłem sobie 3 drożdżówki z jabłkiem. No. Fantastyczne. Obok gra Radio Złote Przeboje.
0: Prawidłowo.
1: I co tu dużo mówić? Ludzie, jest radość!
2: Co wskazuje jednoznacznie, że 3 drożdżówki musiały być popite 3 kawami, prawda?
3: Absolutnie, absolutnie. I co daje nam nadzieję, że i my możemy się tak nakręcić z rana. No to kochani, do roboty. A przy okazji 2244430 to jest numer dla spóźnionek na nasz apel poranny. Dzwońcie, a w Radiu Złote Przeboje gramy kawałek. No, równie mocny, jak ta wspomniana kawusia. Hurray, hurray, it's a holiday i bonem.

0: w Eurythmics i piosenka Here Comes the Rain Again, czyli znowu nadciąga deszcz. Na pytanie kiedy odpowiadamy, nadciągnie jutro, proszę Państwa. Idzie załamanie pogody, nie ma się co oszukiwać. Złotą polską jesień chwilowo będziemy mieli za sobą. To jest radio Złote Przełaj na dzień dobry za 21 minut, 7.
1: No to przynajmniej muzycznie nie będzie deszczowo, wręcz przeciwnie, będzie bardzo gorąco. Hot Stuff od Donny Summer już za kilka chwil, ale wcześniej jeszcze sprawdzimy, jak tam gorąco jest na drogach w tej chwili. Czy dotrzecie na czas do pracy? Zostańcie z nami.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
13: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
12: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
14: I twoje też.
15: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
16: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
21: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne

Radio Złote Przeboje 884 FM. Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w naszym cyklu Mamy temat zaczniemy od takiej kwestii. No, może lepiej, że radio nie przynosi zapachów, gdyż otwieramy gabinet zapachów osobliwych.
2: Tak, ludzie uwielbiają takie dziwne zapachy, chociaż nikt nie wie dlaczego. Świeżo wylany asfalt, fajny, prawda?
1: Oj, tak,
2: taśma klejąca, benzyna.
1: O, tak.
2: Chlor na basenie, albo mokra ziemia.
3: Albo lakier do paznokci.
1: Dokładnie. Tak, a jaki jest wasz ulubiony dziwny zapach? No, zapraszamy, bo jesteśmy niezmiernie ciekawi waszych ukrytych preferencji. 22 4 4 3 0.
2: Liczymy na szczerość i obiecujemy, że za wasz najdziwniejszy ulubiony zapach wyślemy pachnącą przepięknie i klasycznie złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Poranek małpa złoteprzeboje.pl. Piszcie albo dzwońcie 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Nurtuje nas o poranku pewna zagadka ortograficzno-gramatyczno-kartograficzna i chcielibyśmy się z wami nią podzielić. To jak to się mówi? Przepraszam, lubuskie czy lubelskie? Ustalmy.
1: Dużo mówi się o tej pomyłce Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i wysłanych alertach nie tam, gdzie trzeba. Do akcji wkracza więc teraz szef MSWiA, a więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje. Sunshine Reggae.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie.
3: Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie kawalni powstaje 10 lokali usługowych w 2 nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
6: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na Twoją markę.
5: Lokale usługowe na sprzedaż. Drugi etap kawalni. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum Twojego Poznania.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: 7 października mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, jest 7. Wiadomości Radia Złote Przeboje przedstawi teraz Iwona Barańska.
17: Donald Trump znów mówi o końcu wojny w Ukrainie. Lubelskie pomylone z lubuskim. Sprawę wyjaśnia szef MSWiA. 4 minuty i było po wszystkim. Czeki turystyczne na Podkarpaciu rozeszły się błyskawicznie. Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Prezydent USA na wiecu w Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak i tym razem nie podał szczegółów. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne, ale wierzcie lub nie, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Dziś alarm ogłoszono w większości regionów Ukrainy, bo Rosja atakuje rakietami balistycznymi. Polska poderwała dyżurne myśliwce. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
18: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo. I tak, no, trzeba przyznać, doszło do pomyłki. I ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło.
17: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. Noblowski tydzień na półmetku. Dziś poznamy laureata nagrody z chemii, jutro z literatury, a w piątek ogłoszony zostanie laureat pokojowej Nagrody Nobla. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poznamy laureata z ekonomii. Wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia. W 4 minuty rozeszły się czeki turystyczne na jesień na Podkarpaciu. To druga tura. W pierwszej czeki rozeszły się w niecałą godzinę. Najpopularniejsze są Bieszczady, przyznaje Anna Brzachowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej.
19: Mamy też trochę zaskoczeń, bo na przykład pojedynczy obiekt, którym wykorzystano najwięcej czeków, to obiekt na Roztoczu Południowym.
17: Z czeków turystycznych można korzystać też na Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskim.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Sport w 30 sekund.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Leo Messi po ponad dwóch dekadach pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny i w towarzyskim meczu z Beninem w Buenos Aires strzelił gola i zaliczył dwie asysty, a gospodarze wygrali 3-0. Messi w 208 meczach reprezentacji Argentyny strzelił 128 bramek. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. O tym, że ekipa Jerzego Brzęczka okazała się najlepszą z tych drużyn, które w grupach eliminacyjnych zajęły drugie miejsce, zdecydowała wygrana Grecji z Irlandią Północną tylko 1-0.
20: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Złote przeboje w drodze.
22: O 7 rano w Poznaniu kierowcy już stoją w korkach. Największe zatory tworzą się na głównych wlotach do miasta i na trasach prowadzących do centrum. Problemy są m.in. na Lutyckiej i Niestachowskiej oraz na trasach od strony Rataj i Kornika. To dopiero rozgrzewka. Największe korki spodziewane są tuż przed 8.
2: Pogoda w Poznaniu.
22: Korzystajmy z ładnej pogody, póki jeszcze można. Przed weekendem pogoda w Polsce wyraźnie się pogorszy. Pojawi się deszcz, a temperatura spadnie. Dziś w Poznaniu będzie jeszcze bardzo przyjemnie. Rano zaświeci słońce, a po południu termometry pokażą nawet 20 stopni. Kurtkę czy ciepły sweter możemy więc zostawić w szafie. Deszczu raczej nie będzie, parasol też może odpocząć.
2: Radio Złote Przeboje, 884 FM.
16: Dzień dobry! Po 7 mamy dla Was instrukcję, jak i kiedy dobrać się do przyjemnego, okrągłego 1000 złotych polskich w zabawie Złoto od Złotych.
23: No i po 7 dowiecie się też, co ma wspólnego kawa z glonami i Antarktydą.
16: Ups!
23: Tu jest radio Złote Przeboje na dzień dobry, budzimy w dzień środkowy, no i gramy Pet Shop Boys i The Scene, a nasz zegar wskazuje dokładnie 4 minuty po 7.

0: od złotych.
1: Mamy złotą polską jesień, do której idealnie pasują złote polskie w prezencie od radia Złote Przeboje. No i dlatego w każdy jesienny poniedziałek w zabawie Złote od Złotych mamy dla was okrągły 1000 złotych na jesienne przyjemności.
2: Na zupy dyniowe na przykład, albo na herbaty rozgrzewające, albo na wkład własny na wyjazd do ciepłych krajów. Chcecie zagrać o kasę? No to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Tam się zgłaszacie do gry, a w każdy poniedziałek o 9:30 bawimy się w finale. Ostatnio było tak.
1: Monika z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich, brawa dla ciebie. I ty też tak możesz, bądź jak Monika z Wrocławia, zagraj i wygraj 1000 złotych polskich w kilka chwil.
2: Czekamy na was na stronie złoteprzeboje.pl. A kolejny finał zabawy Złote od Złotych w poniedziałek po 9:00.
0: Złote

0: leżysz na plaży w San Pedro wśród palm i morski koń twą gryzie dłoń. Chcę być krabem u twych stóp, wiatrem, co przynosi chłód. Tak, wow. W polskiej wersji tej piosenki Krzysztof Antkowiak śpiewał, tak. Ale trzeba przyznać, że pani Madonna też dała radę. To ona w Radiu Złote przepowie na dzień dobry 20 po 7.
1: W 92 roku na rynku pojawił się pierwszy Windows, wysłano także pierwszego SMS-a, a w Polsce ukazał się jeden z największych przebojów grupy T-Love, czyli King, i tę piosenkę zagramy wam już za kilka chwil. Zostańcie z Radiem Złote przepowie.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Muzyka i głos AI.

0: miliardy filiżanek kawy. 2 miliardy dziennie. Uwierzycie? Wow. Tyle się kawy wypija na całym świecie. Szokujące to dane. Słuchajcie, i ta kawa przez nas płynie dalej do rzek, do mórz, a nawet do oceanu.
1: Ślady kofeiny znajdowano nawet na Antarktydzie.
0: Serio?
1: Ale kofeina obniża pH wody i odtlenia wody powierzchniowe. To z kolei sprzyja zakwitom glonów.
2: No i zapamiętajmy, oj, bo to naprawdę ważne. Od kawy w wodzie robią się glony, a od braku kawy na oczach osiadają mchy i porosty. To żebyśmy my nie obrośli żadnym mchem, już teraz gramy wam CC Catch Heartbreak Hotel. Tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 29 minut zostało do 8.

0: panie z zespołu Spice Girls napisały i nagrały ten kawałek w godzinę. Teledysk, master shot, jedno ujęcie i gotowe. Zysk z 7 milionów sprzedanych egzemplarzy singla. I tego państwu życzymy. Krótka robota, a potem życie jak w Madrycie od samego rana. Za 22 minuty będzie godzina 8.
1: Za chwilę postaramy się złapać ostatni pociąg do Londynu. Zagra dla nas Electric Light Orchestra, ale sprawdzimy także, czy ci, którzy nie załapią się na pociąg, to zdążą do pracy. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja drogowa. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
2: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego w Poznaniu. Na początek zamknięte zostanie połączenie Fabrycznej z Prądzyńskiego, a ruch na Fabrycznej będzie ograniczony. Później zmieni się organizacja ruchu w kolejnej części skrzyżowania. Prace mają potrwać do połowy stycznia przyszłego roku.
14: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Otworzyliśmy dzisiaj o poranku gabinet osobliwych zapachów, gdyż każdy ma jakiś swój ulubiony, chociaż nikt nie wie dlaczego. Na przykład zapach piwnicy, zapach mokrej ziemi albo gorącego asfaltu. Teraz wy, 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Ulubiony zapach? No, w tej chwili chyba nie macie wątpliwości. No, zapach benzyny o poranku.
3: Moim cringe'owym zapachem jest zapach budowy.
4: To jest zapach markera.
3: Mnie inspiruje zapach piwnicy.
5: Zapach spalin silnika dwusuwowego.
6: Najfajniejszy zapach, jaki znam z takich dziwnych, to zapach rozwarstwionego wyświetlacza OLED.
7: Wow. O, to akurat każdy wie, że OLED pachnie lepiej niż kulet, a już na pewno lepiej niż plazma.
1: O tak.
8: A jaki jest wasz ulubiony dziwny zapach? 22, 4, 4, 3, 0 albo poranek małpa z złoteprzeboje.pl. Za najdziwniejszy ulubiony zapach wyślemy pachnącą, klasycznie, złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat.

0: teraz już wiem. Agnieszka Chylińska z grupą ENA. No ja nie wiem, ja tak dobrze nie mam. Ciężko ocenić sukcesy naszej kadry piłkarskiej, tak mi się wydaje. Bo
1: co panowie, takiego?
0: No właśnie, jakie bo panowie za krótko przy piłce się utrzymują. Tym bardziej my tutaj w Radiu Złote Przeboje współczujemy tym, którzy ocenić muszą.
2: Prezes PZPN-u Cezary Kulesza podjął decyzję w sprawie selekcjonera reprezentacji Polski.
0: No i?
2: Jan Urban zostaje, czy zostanie odwołany? A? Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8.
3: Radio Złote Przeboje. Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat. Kup jeden, drugi tańszy gratis. Kaufland.
7: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl. Reklama.
13: 7 października mamy dzisiaj, to jest środa, jest 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Jest decyzja prezesa PZPN-u. Trener Jan Urban na razie zostaje. Chcieli ostrzec przed kontrolą, sami wpadli w ręce policji. 47 kierowców ukaranych. Jesienne mgły mocno ograniczają widoczność. Trener zostaje, przynajmniej na razie. Prezes PZPN-u Cezary Kulesza nie zdecydował się na zwolnienie selekcjonera piłkarskiej kadry Jana Urbana. Selekcjoner ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku trenera reprezentacji. W pierwszym na wyjeździe nasi zagrają z Rumunią, w drugim we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po tych spotkaniach zapadnie decyzja, co dalej.
15: Będziemy analizować to wszystko. No dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
14: Mówi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Mecz z Rumunią 14 listopada, spotkanie ze Szwecją 3 dni później.
7: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Polacy wskazali, kto odpowiada za wysokie ceny paliw. W sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej niemal 65% badanych wskazało Donalda Trumpa. Rząd Donalda Tuska 25%, a prezydenta Karola Nawrockiego niespełna 1%. A dziś na stacjach zapłacimy drożej za benzynę, nieco taniej za diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 to 6,86 zł, a litr oleju napędowego może kosztować najwyżej 7,80 zł. Dzisiaj minister energii określi ceny na jutro. Program CPN obowiązuje do końca roku. Mrugali światłami, by ostrzec innych kierowców przed drogówką. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona, mówi Dawid Wietrzyk z myślenickiej policji.
16: Operator drona przekazywał informacje policjantom, którzy zatrzymywali takich kierujących do kontroli. Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
14: Za nieuzasadnione użycie świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. Złota i ciepła jesień w pełni. W wielu miejscach w Polsce znowu dziś temperatura przekroczy 20 stopni, ale jest sporo mgieł i dłużej jest ciemno, dlatego trzeba uważać, przypomina kierowcom podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
17: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję. Ten apel jest zarówno dla pieszych, jak i dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, na rowerach. Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno.
14: Piękna pogoda ma się utrzymać do jutra, potem będzie chłodno i deszczowo.
7: Radio Złote Przeboje.
1: Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
18: Dziś rozpoczyna się przebudowa drogi między Biskupicami pod Poznaniem a Jankowem. Prace obejmą ponad 2,5-kilometrowy odcinek. Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, nowe przejścia dla pieszych i oświetlenie. Droga zostanie też poszerzona i zyska lepsze odwodnienie. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
1: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley-Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl. Pogoda w Poznaniu.
18: Od kilku dni rozległe wyże zapewniają nam prawdziwą złotą jesień. Dużo słońca i temperatury, które jak na październik są całkiem hojne. Tak będzie również dziś. Poranek w Poznaniu zapowiada się słonecznie, a po południu temperatura przekroczy 20 stopni. Deszcz na razie do regionu nie zawita, stoi w polu startowym. Synoptycy nie mają jednak dobrych wiadomości. Ciepła i słoneczna pogoda powoli dobiega końca.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM. Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
13: Dzień dobry, po ósmej szykują się u nas wiadomości bardzo seksowne, ale to wcale nie oznacza, że to będą wiadomości bardzo przyjemne.
19: No i po ósmej wystąpi także powszechna miniaturyzacja, a przy okazji ustalimy sobie granice rozsądku. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w dzień środkowy. 4 minuty po ósmej mamy Gra dla nas, dr Alban.

0: seks. Seks dla Niemców to coś między fünf a sieben, czyli 5 a 7. Za to dla nas wspomniany seks to terra incognita.
1: Jak wynika z najnowszych badań, życie seksualne dla większości Polek i Polaków to obszar zaniedbany. Co czwarta Polka ocenia tak zwane pożycie na 1 w skali do 10.
0: Ojej.
1: A 64% narodu przyznaje, że na temat seksu nie ma wystarczającej wiedzy.
2: No tak. Ja szczerze mówiąc na procentach znam się jeszcze gorzej, ale mam wrażenie, że jak nasza wiedza osiągnie 69, to wszystkim zrobi się dużo przyjemniej. A dla tych, co nie ogarniają tej kuwety, to gramy Cię sprawy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 12 minut po 8.

0: Sophie Stevens, zwany pieszczotliwie skaczącym Stefkiem. Z tym skakaniem, szczególnie o poranku, radzimy uważać, żeby coś nie przeskoczyło w bioderku albo w kolanko, bo cały dzień będzie później łupało 17 minut po godzinie 8. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: To i będzie łupało, jak się słuchacze rozkręcą i zaczną tańczyć do swoich ulubionych, największych przebojów z lat 80. i 90. No to z tych 80., 90. właściwie to wyciągniemy Liquido i Narkotik, ale za kilka chwil także ktoś z was, słuchacze radia Złote Przeboje, dostanie od nas złotą kawę. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Media Expert, taniej masz.
6: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Przez cały poranek pachniało weekendem oraz innymi dziwnymi zapachami, a to z powodu tematu porannego. Rozkminialiśmy dziwne zapachy, które nie wiadomo czemu uwielbiamy, na przykład zapach benzyny albo plasteliny. No to czas na podsumowanie.
2: Mój ulubiony zapach to zapach domu po powrocie z urlopu. Taki trochę kurz, trochę wspomnienia.
3: Inspiruje mnie zapach zapastowanych świeżo butów.
4: Ulubiony zapach to jest żużla. Uwielbiam zapach świeżo spieszonej trawy.
5: Uwielbiam zapach garażu, taki smarów, opiłków, metalu.
6: To zapach lanego asfaltu.
7: Zapach ogniska na ubraniach następnego dnia.
8: Tak, i za ten jesienny zapach wczorajszego ogniska w wilgotnym powietrzu wysyłamy pachnącą najzupełniej klasycznie złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje z podziękowaniem za wszystkie wasze telefony. A jutro z okazji Tygodnia Noblowskiego zapytamy was, w jakiej kategorii sami sobie przyznalibyście Nobla.

0: Brian Ferris, Radio Złote Przeboje, jego Dolce Vita. Jeśli chodzi o witalność, to coraz lepiej, gdyż dzisiaj mamy dzień środkowy i weekend już się pojawia na horyzoncie. Człowiekowi jakoś tak od razu lżej na duszy i łatwiej robić wszystko. A jeśli chodzi o Dolce, to kurs dzisiaj stabilny, 3,90 z tendencją rosnącą. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry za 24,9.
1: Przeciętna kula bilardowa waży około 170 gramów i jeśli chcielibyśmy taką kulę zrobić z diamentu, to kosztowałaby prawie 7 milionów dolców. No i tyle warty przebój. Zagramy już za chwilę. Lombard i diamentowa kula, ale wcześniej w Radiu Złote Przeboje sprawdzimy, jak się jeździ o tej porze.
2: Autopromocja. Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. A koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Reklama. Złote przeboje w drodze.
8: Po raz kolejny zaglądamy na poznańskie drogi. Na ulicy Generała Maczka przy skrzyżowaniu z Chełmińską powstaje nowe przejście dla pieszych. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo pieszych także po zmroku. Prace potrwają do końca października. W tym czasie kierowcy i piesi muszą liczyć się z zawężeniami jezdni oraz chodników.
7: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: mały, ale wariat. Tak można dzisiaj zareklamować świat, a my, jako wcale niesłynni i nikomu nieznani trendseterzy, śledzimy, co tam nowego i modnego dzieje się na tym świecie. No i mamy taką malutką wiadomość.
1: Nowy trend w światowej modzie dotyczy miniaturyzacji. No, aktualnie proszę. Modne są rzeczy malutkie. Malutki bidonik na malutką mineralną, mini torebka na kawałek szminki, a do tego wszystkiego przypina się jeszcze mniejsze maskotki.
2: Fajne to, fajne, bardzo praktyczne to, ale postawmy gdzieś granicę, gdyż mikrokawalerką i mikropensją to nikomu nie zaimponujemy. No to teraz dla odmiany, kochani, ulubiona wokalistka kierowców naprawdę wielkich ciężarówek, Shania Twain w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Z uściskami i pozdrowieniami dla tych, którzy przemierzają te asfaltowe dróżki za 10-9.

0: jest banan i jest fajnie, gdyż leci radio Złote Przeboje. W środę rano za niespełna 5 minut będzie 9. No i mamy teraz specjalne wiadomości dla tych, którzy nie boją się codziennie narażać na nienawiść i pieszych, i kierowców, czyli dla naszych bohaterskich rowerzystów.
1: Szykuje się rowerowa reforma. Ma dotyczyć głównie najmłodszych rowerzystów.
0: O, proszę.
1: Kiedy nowe zasady mogą zacząć obowiązywać? No i czego będą dotyczyć? O tym już za chwilę w wiadomościach o 9.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
8: Jesteśmy w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2 w Komornikach.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
10: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Reklama.
3: Środę mamy dzisiaj, 7 dzień października, jest 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
4: Śledztwo w sprawie afery w Szpitalu Południowym Dawid K. z zarzutami, a dziś poznamy ich szczegóły. Schrony, woda, magazyny i nie tylko. Rząd przeznaczy ogromne pieniądze na bezpieczeństwo. Będzie zmiana przepisów dla młodych rowerzystów. 3 miesiące po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym są zarzuty dla Dawida K., młodego lekarza, milionera. Ówczesny szef SOR-u i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany przez śledczych. Dziś po południu śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Afera w warszawskim Szpitalu Południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili mu zarzuty. Miliardy złotych rząd ma zamiar przeznaczyć na bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Rząd przyjął uchwałę o kontynuacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej do 2031 roku. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, wylicza premier Donald Tusk.
5: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne. Jak wiecie, szczególnie za wschodnią granicą widać, jak kluczową rolę odgrywa informacja we współczesnych konfliktach i łączność. Bez tego nie ma się szans w konfrontacji z agresją.
4: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych. Rewolucyjne zmiany dla młodych rowerzystów. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad reformą przepisów. Resort chce, żeby do egzaminu na kartę rowerową mogły podchodzić dzieci w wieku 9, a nie 10 lat.
6: Była pewna niespójność w przepisach. 9-latek, chociaż był w klasie 4, na przykład nie mógł uzyskać takiego uprawnienia.
4: Ustawa zmieni też przepis mówiący, że dziecko jadące na rowerze pod opieką dorosłego jest traktowane jako pieszy. Zamiast po chodniku będzie mogło jeździć z opiekunem po drogach dla rowerów. Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. Już nie tylko na podejrzanych stronach internetowych można kupić towar, którego nie ma. Fałszywe reklamy oferujące astronomiczne promocje możemy znaleźć w mediach społecznościowych i łudząco przypominają one prawdziwe oferty. Jak je rozpoznać oraz jaka jest najbezpieczniejsza forma płatności przez internet? O tym w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy za godzinę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Argentyna pożegnała Leo Messiego, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Po 21 latach rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji i okrasił go golem 126 w narodowych barwach. Argentyna wygrała w Buenos Aires z Beninem 3-0. Robert Lewandowski zaliczył asystę w spotkaniu Ligi MLS z Vancouver Whitecaps, a jego zespół Chicago Fire wygrał 3-1. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski pojawił się na boisku w 76 minucie. Lewandowski w piątek grał w meczu z Rumunią, z Bośnią w poniedziałek nie zagrał przez kartki.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
4: Dzisiaj trochę więcej chmur, nad morzem lokalnie popada deszcz, ale nadal ciepło. Od 17 stopni w Gdańsku, 18 w Poznaniu, 21 w Warszawie i we Wrocławiu, do 22 w Krakowie. Jutro więcej deszczowych chmur.
1: Radio Złote Przeboje, 884 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Udało nam się ustalić, że na Śląsku Opolskim całkiem często wesela urządza się w środę, ponieważ dzisiaj środa, no to weselmy się, kochani.
3: No a gdybyście rzeczywiście poczuli, że macie dzisiaj ochotę zabalować, to mamy bardzo odpowiednie Złote Przeboje. Teraz będzie taki z kategorii disco. 4 minuty po 9 zaśpiewa nam Gloria in Excelsis Gaynor.

0: Zespół Big Mountain zagrał dla nas w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a jego historia zaczęła się, kiedy przyszły lider i wokalista jako nastolatek przypadkowo obejrzał w telewizji reportaż o Bobby Marleyu, no i zakochał się w muzyce reggae. Panowie zjeździli z koncertami dosłownie cały świat, a 8 lat temu zajrzeli i do nas na Poland Rock Festival.
1: No a teraz cofniemy się do czasów, w których nie było w Polsce galerii handlowych, wyobraźcie sobie, bo i tak nie byłoby w nich co sprzedawać oprócz octu, a ludzie na koncertach to nie tylko się bawili, ale też manifestowali i protestowali. Manam, przed nami kawałek z 1982 roku. O, nie rób tyle hałasu. Tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 minut po 9.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
1: i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
17: Thank you.

0: Francisco, zespół Kombi z płyty Nowy Rozdział. I teraz uwaga, bo to zabrzmi jak Muzeum Techniki normalnie. Do nagrania tej płyty panowie po raz pierwszy wykorzystali komputer Commodore 64 i automat perkusyjny Rolanda. Czad, nie? A brzmi genialnie, ale pamiętajcie, że lot na Księżyc pierwszy to obsługiwał komputer o możliwościach dzisiejszego kalkulatora i to prostego.
1: To
0: takie wspomnienia to tylko w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: A teraz czas na zespół, który zadebiutował koncertowo dokładnie 8 maja 93 roku w Orlando i wtedy byli ubrani jak prawdziwi rockmeni w czarne, skórzane kurtki, bo chociaż ich muzyki to raczej nie należy klasyfikować jako rock. Do dziś sprzedali ponad 130 milionów płyt na całym świecie, a już teraz grają swój złoty przebój Everybody w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. To Backstreet Boys.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
10: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
9: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
11: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: France. To była wycieczka muzyczna, zapachniało serem oraz croissantem. Dobre, dobre zapachy poranne. Bardzo miło nam było rozpocząć w taki sposób i w takim towarzystwie ten dzień środkowy, za co bardzo, ale to bardzo wam dziękujemy.
1: Serdecznie dziękujemy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachima tu z bagietką. Dzięki do studia bardzo. Przyszedł już Tomek Forkiewicz. Dzień dobry, smacznego.
2: Oui, oui, oui, bonjour.
1: Ja tutaj byłem przecież cały czas jak co rano z wami, tylko się nie odzywałem przez ostatnie 3 godziny.
0: Tak, w kąciku siedział.
1: Ale teraz już wyciągam swoje płyty, swoje kasety i swoje złote przeboje z lat 80. i 90. Zapraszam.

0: Piękne to Race z paru statkiem w stronę weekendu. Na razie jesteśmy w złotym środku tygodnia. No i za chwilę posłuchamy razem wiadomości Radia Złote Przeboje o 10:00.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
3: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
4: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
3: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też!
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Jesteśmy w Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10 w Sadach.
0: W kalendarzu środa, 7 października i już teraz zapraszamy Was na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 10:00.
1: Wiadomości z Poznania.
9: Kamil Bakier. Zaczynamy od problemów poznańskiej Jowity. Chodzi o jeden z najbardziej znanych akademików w centrum miasta. Budynek od 3 lat jest zamknięty i miał przejść remont. UAM dostał jednak odmowę wsparcia z ministerstwa. Uczelnia zapewnia, że Jowita nie zostanie sprzedana. Na poznańskim Świerczewie takich problemów nie ma. Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana. Powstaje tam m.in. infrastruktura do gry w piłkę nożną, mówi Paulina Nowicka-Szef z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
10: Na tym etapie niemal gotowe jest boisko do piłki nożnej. Ułożona została na nim nowa nawierzchnia, by widać też linie wyznaczające pole gry.
9: W budowie są też m.in. boiska do badmintona czy tenisa ziemnego. Na koniec przypominam, jutro na kampusie Piotrowo Politechniki Poznańskiej odbędzie się wyjątkowe świetlne widowisko. O 19:00 na SU-22M4 wyświetlona zostanie animacja zsynchronizowana z muzyką. Wstęp jest darmowy.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Wardecka. O oszustwach w sieci mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje, ale tych dopracowanych, trudnych do rozpoznania, na które można się nabrać przez chwilę nieuwagi. Chodzi o fałszywe reklamy, które zachęcają nas do zakupów w promocyjnej cenie. Gdzie możemy na nie trafić? Mówi dr Andrzej Kozłowski, ekspert od cyberbezpieczeństwa i analityk Nawil Risk oraz wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.
12: Przede wszystkim oczywiście w mediach społecznościowych, to są oczywiście strony internetowe, czyli niestety musimy być ostrożni na każdym kroku. Jak je rozpoznać? No to jest bardzo trudna kwestia do zrealizowania, dlatego że na przykład oszuści masowo wykupują te oficjalne posty sponsorowane w mediach społecznościowych, aby uwiarygodnić swoje działania. Mamy też na przykład posty ze znanymi osobami, cytatami znanych osób, czy filmami znanych osób.
11: Jak wyglądają takie reklamy? O tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl. Pogoda w Poznaniu.
13: Babie lato rozgościło się w Polsce. W większości kraju utrzymuje się łagodna, słoneczna aura, której towarzyszą dość wysokie wartości na termometrach. Także w Poznaniu nie możemy narzekać na warunki. Nasze termometry wskazują 15 stopni, a w drugiej połowie dnia będzie jeszcze cieplej. Wiatr nam nie przeszkadza, deszcz jest mało prawdopodobny. Jeśli macie chwilę czasu, polecamy wyjść na spacer.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM. Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
0: Jeśli zaczynać środowe przedpołudnie, to w doborowym towarzystwie i z głosami z najwyższej półki. Freddie Mercury, mam jego oczywiście na myśli, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Zakochany byłem zresztą.
1: Młodsi słuchacze mogą tego nie pamiętać, ale płyta Sax and Sex Roberta Chojnackiego, z której pochodzi ten przebój, była swego czasu najlepiej sprzedającą się płytą w historii polskiej muzyki mocno rozrywkowej, nie licząc oczywiście płyt pirackich na stadionie dziesięciolecia. Chojnacki i Piaseczny zaśpiewali prawie do nieba. A propos nieba, to teraz piosenka pod tytułem

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
11: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
16: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

Bruce Hornsby wystąpił w radiu Złote Przeboje, a za chwilę wystąpi artysta, który nagrał kilkanaście płyt i jak się potem okazało zupełnie niepotrzebnie, bo przebój, największy jego przebój, jedyny przebój był na tej pierwszej płycie, to podobnie z grzybami. Czasem najlepsze okazy są na skraju lasu, nie ma sensu wchodzić głęboko. What is Love z pierwszej płyty Hathaway już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
4: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
5: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.

0: Robota nie zając.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale 1 na 10 zatrudnionych w Polsce pracuje zdalnie, na stałe albo czasami. I tutaj nasuwa się pytanie, jeżeli moglibyście pracować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, na stałe zdalnie, to co to by było za miejsce i dlaczego? Czy to ta tropikalna plaża wymarzona, a może te przysłowiowe Bieszczady? 22 44 i 30 to numer telefonu. Można też odpowiedzieć mailowo robota@złoteprzeboje.pl. Dla kogoś z was za najciekawszy głos mam w nagrodę dzbanek filtrujący wodę z logo Radia Złote Przeboje. Jeżeli mógłbyś pracować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, to co to by było za miejsce i dlaczego? 22 44 i 30. Zapraszam.
0: Robota nie zając.

This is the world we live in. 22 lata ma ten taneczny przebój i dalej mamy niespokojne nogi, kiedy gra zespół Alcazar w Radiu Złote Przeboje. A za moment przeniesiemy się do studia wiadomości Radia Złote Przeboje, bo te na 11 są już gotowe.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Kształterz wrześniowy, 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań, 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Kształterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP, 16 maja. A koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Reklama. We środę 7 października zapraszamy na wiadomości Radia Złote Przeboje o 11:00.
13: Wiadomości z Poznania.
14: Kamil Bakier groził atakiem, teraz odpowie za fałszywy alarm. Policjanci z Poznania zatrzymali 19-latka z powiatu nowotomyskiego. Mężczyzna wysłał wiadomości, w których zapowiadał wysadzenie szkoły i dworca głównego. O szczegółach mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
15: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku wybuchowej w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP.
14: 19-latkowi grozi nawet do 8 lat więzienia. Pora na kolejny temat związany z bezpieczeństwem. Tym razem chodzi o najmłodszych. 6440 pierwszoklasistów z powiatu poznańskiego dostanie odblaskowe kamizelki. To w ramach 25. edycji Bezpieczny Pierwszoklasista, która ma poprawić widoczność dzieci na drodze. Teraz sport i kolejny problem kadrowy Lecha Poznań. Obrońca kolejorza João Moutinho będzie pauzował przez 4 miesiące w związku z operacją stopy. Przypomnę, nie tak dawno uraz dostał też Alakhyar Sayat Manesh.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Dorota Wardycka. Widzimy promocję, wszystko wygląda wiarygodnie. Na przykład jak znana nam marka odzieżowa. Klikamy, a potem okazuje się, że nie mamy ani pieniędzy, ani towaru. Ostrzegamy dziś w radiu Złote Przeboje przed oszustami, którzy zamieszczają w sieci reklamy do złudzenia przypominające prawdziwe oferty. Jakie są ich charakterystyczne cechy? Mówi dr Andrzej Kozłowski, ekspert od cyberbezpieczeństwa i analityk Nawil Risk oraz wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.
17: Nagłówki o astronomicznej wyprzedaży rzędu 80-90%. Bardzo ważny element, presja czas. Stało 5 sztuk, albo oferta ważna jest tylko dzisiaj, albo kto pierwszy, ten lepszy. To jest taki mechanizm, że musimy się pospieszyć, żebyśmy nie myśleli za długo, czy to faktycznie ma sens.
16: A warto się zatrzymać i zastanowić, czy taka przecena w ogóle jest możliwa i sprawdzić to najlepiej w innym źródle, na przykład bezpośrednio na stronie producenta, sprzedawcy. Co nam grozi, jeśli damy się nabrać o tym za godzinę?
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
18: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
13: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
19: Pogoda w Poznaniu.
20: Pogoda nam sprzyja. Dziś w Poznaniu będzie ciepło i sucho. Zachęcamy do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Grzybiarze mogą szykować koszyki. Najnowsze prognozy wskazują, że w wielu częściach Polski trwa główny jesienny wysyp grzybów. Wyprawa do lasu wymaga jednak ostrożności. Najlepiej zbierać wyłącznie te gatunki, które potrafimy rozpoznać bez żadnych wątpliwości.
19: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
18: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
12: Lata 80. i 90. to nasze ukochane dekady w muzyce rozrywkowej. Jeśli wasze też, no to fajnie się składa. Gramy już teraz po 11. Kim Wilde w Radiu Złote Przeboje.

Your Baby Tonight. Piosenka skomponowana przez Boba Dylana i nagrana przez niego nie do wiary 59 lat temu. Ta piosenka została nagrana na trzeciej i ostatniej sesji na płytę Dylana, czyli jak to się mówi, rzutem na taśmę. To były takie muzyczne resztki, no a wyszedł przebój, który później promowany przez Roberta Palmera pokochał cały świat. Radio Złote Przeboje w środowe przedpołudnie. Jeszcze przed 12 sprawdzimy, jeżeli moglibyście pracować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, to co to by było za miejsce? Zostańcie blisko Radia Złote Przeboje, a teraz u nas Fori.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
17: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
16: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
16: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
17: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
20: Kogo?
19: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
20: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
19: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
20: Tak, jest posterunkowy Cezary.
19: No, więcej na szkłomazgon.pl.
20: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
19: I Cezary Pazura.
21: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
0: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Jeżeli moglibyście pracować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, to co to by było za miejsce i dlaczego? Czy to tropikalna plaża, a może przysłowiowe Bieszczady? 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Moje biurko stoi obok lodówki i nawet nie muszę wstawać z krzesła, żeby ją otworzyć. Pozdrawiam.
3: Jeśli mogłabym pracować zdalnie z jakiegokolwiek miejsca na Ziemi, byłaby to przepiękna Norwegia. Uwielbiam ten kraj i kocham tę przepiękną naturę i widoki. Pozdrawiam Was wszystkich, Beatka.
4: Gdybym miała pracować zdalnie, chciałabym pracować w własnej sypialni. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja uwielbiam drzemki w ciągu dnia. Robię je gdzie tylko można i kiedy można i jak tylko jest okazja, bo ochotę na drzemkę mam zawsze. Między jednym mailem zdalnie, a drugim mailem zdalnie zrobiłabym sobie małą drzemkę. Pozdrawiam całe Radio Złote Przeboje i wszystkich słuchaczy bardzo, bardzo serdecznie.
1: Czekam na więcej. 22, 4, 4 i 3, 0 lub mailowo robota@złoteprzeboje.pl. Dla kogoś z Was za najbardziej intrygujący głos mam w nagrodę dzbanek filtrujący wodę z logo Radia Złote Przeboje. Jeśli moglibyście pracować zdalnie z dowolnego miejsca na całym świecie, to które to byłoby miejsce i dlaczego? 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Robota nie zając.

Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.

Nie dość, że pod koniec września, czyli dopiero co, ukazała się nowa epka Stevie'ego Wondera, to pan Stevie rusza właśnie w trasę koncertową. Gdzie najbliżej zagra Stevie Wonder do końca tego roku? W ramach europejskiej odnogi trasy artysta wystąpi m.in., uwaga, w Hanowerze, w Kopenhadze, w Oslo, w Sztokholmie, w Amsterdamie, w Paryżu, a także na Wyspach Brytyjskich, w Birmingham, w Londynie, w Manchesterze i w Glasgow. Tak się mają plany koncertowe Stevie'ego Wondera. Na naszych planach muzycznych jest teraz CC Catch. Gramy w Radiu Złote Przeboje.

0: największymi przebojami z lat 80. i 90. przybliżamy się do środowego południa i za chwilę przeniesiemy się do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego...

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Reklama.
2: 7 października, przed nami środowe południe, a my przenosimy się do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Wiadomości z Poznania.
4: Kamil Bakier. Na poznańskim Świerczewie rośnie nowe miejsce dla miłośników sportu. Przy ulicy Buczka trwa budowa kompleksu z miejscem m.in. do gry w badmintona, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
5: Do tego wybudowany zostanie jeszcze kort tenisowy oraz ustawiony stół do gry w tenisa stołowego.
4: Niemal gotowe jest też boisko do piłki nożnej. Dodam, że na terenie Świerczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji pojawią się ławki, kosze, tablice informacyjne oraz stojaki rowerowe. Teraz ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Dziś do 13:00 tramwaje linii numer 2 i 8 omijają ulicę Kraszewskiego i jadą objazdem przez Dąbrowskiego oraz Roosevelta. Autobus linii 164 kursuje bez zmian. Poznań pomaga seniorom przygotować groby bliskich na Wszystkich Świętych. Osoby po 80 roku życia spełniające określone warunki mogą skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków na Miłostowie i Unikowie. Zgłoszenia przyjmuje Miejskie Call Center Poznań.
3: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Dorota Wardecka. Już nie na podejrzanych stronach z błędami językowymi, ale w mediach społecznościowych możemy się natknąć na reklamy umieszczane przez oszustów, wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Po to byśmy kliknęli, płacąc za towar, którego nigdy nie dostaniemy. Oszuści kuszą kosmicznymi promocjami. Po to, żeby...
7: zapłacić za towar, który nigdy nie zostanie wysłany. Czyli tutaj powiedzmy ze szczerze wprost, kradzież naszych pieniędzy, kradzież danych karty płatniczej, wyłudzenie naszego numeru karty, daty ważności, też kodu CVV, co pozwala w następstwie tą kartę kredytową przez oszustów stosować.
6: Czyli zrobić zakupy w sieci naszą kartą do limitu, jaki mamy wyznaczony. Dr Andrzej Kozłowski, ekspert od cyberbezpieczeństwa i analityk na Risk, dodaje, że oszustwo to wcale nie musi być wprost oferta zakupowa. O tym za godzinę.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
8: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
3: Pogoda w Poznaniu.
4: Korzystajmy ze złotej jesieni, póki jeszcze można. Przed weekendem pogoda pokaże bowiem mniej przyjemne oblicze. Pojawi się deszcz, a temperatura wyraźnie spadnie. Dziś w Poznaniu jeszcze całkiem przyjemnie. Rano zaświeci słońce, a po południu termometry pokażą nawet 20 stopni. Kurtka nie będzie zatem potrzebna. Deszcz raczej nas dziś ominie, więc parasol może spokojnie zostać w domu.
3: Radio Złote Przeboje 884 FM.
8: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
2: Jeżeli prowadzący z radia będzie Was zachęcał do układania rąk w kształt liter Y, M, C i A, to znaczy, że zagra Village People YMCA w Radiu Złote Przeboje już teraz.

Radiu Złote Przeboje wystąpił zespół Ace of Base w 75% złożony z rodziny, a teraz wystąpi zespół złożony z długowiecznych dinozaurów, których często porównuje się do dysfunkcyjnego małżeństwa albo do takiej braterskiej miłości pełnej szorstkości. Ich odmienne podejście do życia i do muzyki idealnie obrazuje zasadę przeciwieństw, a mowa głównie o relacjach Micka Jaggera i Keitha Richardsa z The Rolling Stones, która to relacja od dekad opiera się na ciągłym przyciąganiu i odpychaniu. Nas do Radia Złote Przeboje przyciągnie teraz przebój Start Me Up, Stonesi w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
9: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
10: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.

0: minuta, nie zając.
1: Jeżeli moglibyście pracować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, to co to by było za miejsce i dlaczego? To było pytanie dzisiejszego przedpołudnia i wczesnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje 22:44:30.
2: Cześć, gdybym mógł pracować z dowolnego miejsca na świecie, wybrałbym studio Radia Złote Przeboje. Grałbym najfajniejsze hity, do tego trochę porozmawiał ze słuchaczami. Po prostu praca, marzenie. A co najważniejsze, nie musiałbym się elegancko ubierać, bo przecież radio słuchacze i tak nie będą widzieli. Pozdrawiam, Mateusz.
3: Zdalnie to tylko w swoim ogrodzie i w domu, bo na plaży to nie można się skupić. W Bieszczadach jest spokój, ale są piękne widoki i trzeba podziwiać. I jak tu pracować? Pozdrawiam, Lucyna z Wrocławia.
1: No i mamy wielki finał. Dzbanek filtrujący wodę z logo Radia Złote Przeboje trafia właśnie za ten ostatni głos. Gratulacje, dziękujemy wszystkim dzwoniącym, a jutro w środku dnia czeka Was w pracy nowy temat do dyskusji i nowe nagrody.
0: Robota nie zając.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

Don't Cry Tonight, ten debiutancki utwór z przełomu 1983 i 84 stał się natychmiastowym kamieniem milowym w stylu Italo Disco, no i w karierze tego pana. To był pierwszy wielki sukces Roberta Zanettiego, którego świat zna jako artystę o pseudonimie Savage. To był pierwszy wielki sukces, potem był drugi wielki sukces, a potem było już tylko odcinanie kuponów od pierwszego wielkiego sukcesu i od drugiego wielkiego sukcesu, no ale nie ma się co czepiać. Savage za nami, a w Radiu Złote Przeboje gramy dalej. U nas w środowe popołudnie teraz Snap.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
0: Reklama.
12: W kalendarzu środa, 7 października. Już teraz zapraszamy na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 13.
13: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Są ranni. Trzylatek wypadł z okna na 4. piętrze, jest w śląskim szpitalu. Iga Świątek awansowała do kolejnego etapu turnieju w Pekinie. Dorota Werdecka. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Trwa tu akcja ratunkowa. Do ataku doszło w zespole szkół zawodowych numer 4. Na miejscu są służby. Co najmniej 7 osób zostało rannych. Wśród nich 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. 19-letniego napastnika zatrzymała policja. Lekarze walczą o zdrowie 3-latka na Śląsku. Chłopiec wypadł wczoraj wieczorem z 4. piętra w bloku w Rydułtowach. Według ustaleń policji dziecko wdrapało się na parapet. Było pod opieką mamy. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, mówi rzecznik szpitala Wojciech Gomułka.
14: Chłopiec w wyniku upadku z dużej wysokości odniósł poważne obrażenia. Jest w śpiączce farmakologicznej.
13: Lekarze oceniają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia, czy doszło do narażenia chłopca na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie będzie tymczasowego aresztu dla 20-letniego kierowcy drugiego podejrzanego o udział w nielegalnym wyścigu ulicami Nowego Sącza. Wcześniej aresztowany został 21-latek podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku. W weekend 50-letni mężczyzna zginął potrącony na pasach. Sąd uznał, że wobec drugiego z podejrzanych wystarczą środki wolnościowe. Dziś 3. rocznica ataku Hamasu na Izrael. Zginęło wtedy około 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych. Wciąż rosną koszty gospodarcze i społeczne tego konfliktu. Coraz więcej Izraelczyków wyjeżdża z kraju. Woda dostarczana siecią do mieszkańców Bystrej i odbiorców w części Bielska Białej jest już zdatna do picia, przekazał sanepid. Zalecił jednak, by przed skorzystaniem z niej upuścić nieco wody, by umożliwić wymianę w rurach. Przez kilka dni woda była niezdatna do picia ze względu na skażenie bakteriami. Iga Świątek awansowała do 1/4 finału turnieju na kortach twardych w Pekinie rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3. Świątek jest ostatnią Polką, która bierze udział w singlowych zmaganiach w Pekinie. W pierwszej rundzie odpadły Katarzyna Kawa i Magdalinet, a w drugiej Magdalena Fręch oraz Maja Chwalińska, która gra jeszcze w deblu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Dorota Wardecka. Dziś w Radiu Złote Przeboje mówimy o oszustwach w sieci. Chodzi o fałszywe reklamy umieszczane w mediach społecznościowych do złudzenia przypominające prawdziwe oferty znanych nam sklepów z wykorzystaniem cytatów lub wizerunków znanych osób stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Chodzi tymczasem o kradzież pieniędzy albo wyłudzenie danych naszej karty płatniczej. Form takich oszustw jest mnóstwo, mówi dr Andrzej Kozłowski, ekspert od cyberbezpieczeństwa i analityk Navil Risk oraz wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.
15: Przykład oszustwa przechodzimy przez Facebooka, najczęściej klikamy w link, żeby dostać się do jakiegoś artykułu, prawda? Czasem się tak zdarza, że przypuśćmy, pojawia się jakaś reklama. Jeżeli byśmy nieopatrznie kliknęli, przekierowanie za pobranie opłaty 20 paru tam złotych, czy coś takiego, takie też rzeczy są.
13: A jak płacić za zakupy w sieci, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo i w razie czego móc odzyskać pieniądze, o tym powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
17: Na audycję zaprasza sponsor, dealer Harley Davidson, Poznań, ulica Świętego Michała 62, www.v-force.pl.
1: Pogoda.
12: Do końca środy bardzo przyjemne temperatury, od 17 na Suwalszczyźnie, przez 21 w centrum, do 23 na Opolszczyźnie, nigdzie nie będzie padać. Jutro pogodowa powtórka, od piątku niestety zimniej.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
17: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson, Poznań, ulica Świętego Michała 62, www.v-force.pl.
12: Jesień w pełni, a u nas wspomnienie lata i wspomnienie wakacji. Nową godzinę zaczynamy od przeboju Asere He, Last Ketchup w Radiu Złote Przeboje.

To był artysta, który słynął z tego, że na koncertach się nie lenił, zdecydowanie dawał z siebie wszystko. Po koncercie wyglądał niczym maratończyk po maratonie. James Brown w Radiu Złote Przeboje, a przed nami teraz zapracowana Kowalska. Kasia Kowalska gra obecnie jesienno-zimową trasę koncertową. To są koncerty akustyczne, jak i klubowe. A te nadchodzące to, uwaga, trzymajcie się, zapnijcie pasy. Konin, Gdańsk, Częstochowa, Rzeszów, Jasionka, Grudziądz, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Bielsko-Biała, Warszawa, Kraków, Tarnów, Lublin. Jesteście jeszcze? Warszawa, Białystok, Gomunice, Kielce, Chełm, Katowice i Pruszków. Mam nadzieję, że nie pominąłem żadnego miasta. Kasia Kowalska, jak słychać, się nie zatrzymuje, a teraz będzie śpiewać o tym, że chce zatrzymać czas w Radiu Złote Przeboje.

0: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
12: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic, tell me fantastic, don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: W radiu Złote Przeboje, artysta powszechnie uznawany za króla muzyki reggae, raga, reggae fusion i dancehallu, czyli Shaggy. A teraz a propos coś, uwaga, kto chciałby zgarnąć bilety na koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk w Trójmiejskiej Ergo Arenie już 24 października. Maksymalnie w 5 słowach napisz, z czym kojarzą się tobie Królowie Życia, napisz na stronie złoteprzeboje.pl, a my nagrodzimy te najbardziej kreatywne odpowiedzi. Zapraszamy na złoteprzeboje.pl, bilety na Królów Życia czekają. Najbliższy finał dzisiaj po 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie. Jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie, dosłownie, a mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe, odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.

0: Bosch 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

krzyżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna.
1: Cudowne, cudowne dźwięki płyną z głośnika radia Złote Przeboje. Marek Grechuta śpiewa Wiosna, ach to ty. A teraz aż chciałoby się powiedzieć Jerzy Telesiński, ach to ty.
2: Tak, to ja. Chociaż ja ci muszę powiedzieć, że ja przedkładam jesień. Ja się bardzo cieszę, że jest jesień, jest taka piękna. Ja moją żonę poznałem w październiku, także wszystkim, którzy nie zdążyli się zakochać tej wiosny, serdecznie polecam. Można się jeszcze zakochać tej jesieni. W największych przebojach lat 80. i 90. na ten przykład polecamy serdecznie. Now

0: Nie wstawajcie od biurek, nie odrywajcie się od pracy, zostańcie z Radiem Złote Przeboje, Baby Come Back, tym bardziej, że w wiadomościach o 14 ważne rzeczy, o których wie Dorota Wardecka.
1: No właśnie, coś słyszałam, że o jesieni dzisiaj rozmawialiście.
0: No troszkę było, że złota, tak, piękna, tak. I fantastyczna.
1: No właśnie, aż tak długo to na nie potrwa, wiemy już, kiedy pogoda się załamie i od którego regionu się to zacznie, o tym więcej w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono. Reklama.
8: Jest środa, jest 7 października, tu Radio Złote Przeboje. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
9: Po ataku w szkole w Ostrołęce policja zatrzymała napastnika. Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. w sprawie tragedii na autostradzie. Koniec złotej polskiej jesieni, nadchodzi załamanie pogody. Policja zatrzymała 19-latka, który wtargnął z nożem do zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych jest 8 osób, dwie z nich mają poważne obrażenia, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
10: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce.
9: Mamy też informację, że zatrzymany to uczeń szkoły, w której doszło do ataku. 21 października sąd wyda wyrok w sprawie Sebastiana M. Dziś wygłoszone zostały mowy końcowe. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Rodzice i ich dziecko zginęli na miejscu. Prokurator żąda maksymalnej kary, czyli 8 lat więzienia.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Jutro taniej. Maksymalne ceny paliw będą jutro niższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł. Za olej napędowy maksymalnie zapłacimy 7 zł i 74 grosze za litr. Jest Nobel z chemii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła laureatów. To Francuz Eureka Gon i Japończyk Kenzo Suai.
11: Za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
9: Naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. To mają być ostatnie ładne i ciepłe dni tej jesieni. Powoli nadchodzi zmiana pogody, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
12: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
9: W weekend w dzień na termometrach od 13 do 15 stopni, w nocy miejscami nawet zero.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
9: Dorota Wardecka. Ostrzegamy dziś w Radiu Złote Przeboje przed fałszywymi ofertami zakupowymi stworzonymi przez sztuczną inteligencję, łudząco podobnymi do prawdziwych promocji, czyhającymi na nas m.in. w mediach społecznościowych i namawiającymi do szybkiego zakupu. Jeśli damy się nabrać na oszustwo, ale też jeśli kupujemy cokolwiek z jakiegokolwiek sklepu internetowego, jest ważna zasada, jak płacić, by w razie czego móc próbować odzyskać pieniądze.
13: Gdziekolwiek płacimy w internecie, najbezpieczniejszą formą płatności jest właśnie karta debetowa, ewentualnie
14: karta kredytowa. Dlaczego? Bo funkcjonuje coś takiego jak procedura chargeback. Czyli możemy zgłosić reklamację w banku i z tytułu na przykład oszustwa lub niedostarczenia towaru i wtedy jest szansa, że odzyskamy te środki pieniężne.
15: Wyjaśnia dr Andrzej Kozłowski, ekspert od cyberbezpieczeństwa i analityk Naville Risk. A zanim kupimy coś w sieci w bardzo promocyjnej cenie, sprawdźmy to jeszcze na innej stronie.
16: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
8: Na niebie przewaga chmur, ale pogodnie w całej Polsce. Temperatury od 16 stopni. To na północy, w tej chwili tyle jest w Koszalinie i w Suwałkach, w Poznaniu, w Warszawie, w Łodzi 21 stopni najcieplej, w Krakowie i Rzeszowie do 23. 1000 złotych możecie wygrać w Radiu Złote Przeboje, a jak to się robi, to za chwilę wam powiem. Witajcie w środę, nazywam się Jerzy Telesiński.

Dwie legendy soulu na jednej scenie, Tom Jones i Tina Turner, a właściwie Tina Turner i Tom Jones. Ile ja bym dał, żeby przenieść się w czasie do roku 78? Impreza nazywała się Life at the Warner Theatre, no i specjalnym gościem zaproszonym przez Toma Jonesa była właśnie ona. Zaśpiewali razem m.in. Not Bush City Limits i Hold Legs, nie zaśpiewali Two People, bo to piosenka z roku 1986. Słuchacie Radia Złote Przeboje, mam tu wasze ulubione gwiazdy.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazur.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.

0: 1000 zł możecie wygrać w Radiu Złote Przeboje, bo wróciła wasza ulubiona zabawa Złote od Złotych.
1: Monika z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich! Brawa dla ciebie!
0: No i gratulacje serdeczne również dla tych, którzy będą dopiero grać. 5 pytań, 1000 złotych, 100 za samo odebranie telefonu, a potem do wygrania taki właśnie okrągły tysiak. Szczegóły na złoteprzeboje.pl. Zgłaszajcie się po kasę. Trzymam za was kciuki.

0: autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Trwa tydzień noblowski. Z tej okazji zapytamy was jutro, w jakiej kategorii jesteście najlepsi. Czyli za co chętnie sami sobie przyznalibyście Nagrodę Nobla.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Nóż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
20: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
21: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
20: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
0: Reklama.
22: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

niedawnym dworcu kolejowym w niemieckim talk show z muzyką na żywo po raz pierwszy w historii wystąpiła publicznie Kate Bush. Telewizja ARD nadała ten odcinek 9 lutego 1978 roku, co fani pamiętają dokładnie. To co najlepsze w muzyce lat 80. i 90. mam dla was nadal teraz Robin Gibb.

0: Wy zajęci pracą, my zajęci graniem wam największych przebojów lat 80. i 90. i dbaniem o to, żebyście byli zorientowani, co dzieje się w dalszym i bliższym otoczeniu. Tym zajmuje się Dorota Wardecka. Już za chwilę wiadomości o 15.
1: Hulajnogi elektryczne, zdarza się, że jeżdżą szybciej niż powinny. No i właśnie policja rozpoczęła kontrolę tych właśnie hulajnóg. W jakim mieście? Na początek o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
7: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
9: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
10: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
11: I twoje też!
12: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie. Dorota Wardecka i wiadomości.
1: Sztab kryzysowy w Ostrołęce po ataku w szkole. Za 2 tygodnie wyrok w sprawie Sebastiana M. Kontrole hulajnóg elektrycznych ruszyły w Lublinie. W Ostrołęce trwa posiedzenie sztabu kryzysowego po ataku w szkole. Przed południem w zespole szkół zawodowych 19-letni uczeń zaatakował przebywających w placówce nauczycieli i uczniów. 8 osób zostało rannych, mówi Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
20: Wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
1: Sprawca został zatrzymany. Policja ustala przebieg zdarzenia i motywy działania napastnika. Uczniowie zostali objęci pomocą psychologiczną. 8 lat więzienia domaga się prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o to, że 3 lata temu jadąc autem rozpędzonym do ponad 300 km na godzinie na autostradzie A1 uderzył w samochód, którym podróżowała rodzina z dzieckiem. Cała trójka zginęła na miejscu. Dziś w sądzie wygłoszone zostały mowy końcowe. Na miejscu był Bartosz Gądziołka.
21: Prokuratura wnioskuje o 8 lat więzienia i to maksymalny wymiar kary, bo mówimy tu o wypadku, a nie na przykład o zabójstwie. Pełnomocnik rodzin ofiar powiedział z kolei, że gdyby była możliwa kara 30 lat, to właśnie o taką by wnioskował. Z kolei obecny na sali Sebastian M. przeprosił za przekroczenie prędkości, ale podtrzymał, że nie przyznaje się do winy, bo to drugi samochód zajechał mu drogę, a sam wyrok mamy usłyszeć 21 października.
1: A teraz informacja sprzed chwili z warszawskiej prokuratury w sprawie szpitala południowego. Lekarz Dawid K. usłyszał zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Więcej szczegółów w tej sprawie za godzinę w wiadomościach Radia Złote Przeboje. Ministerstwo Infrastruktury bierze pod lupę podrasowane hulajnogi elektryczne. W Lublinie już trwają kontrole, mówi Renata Szpakowska z policji.
22: Głównie porusza się na tych hulajnogach elektrycznych młodzież i my też zwracamy na to uwagę. Uczulamy także rodziców, by zwracali uwagę na to, w jaki sposób ich dzieci poruszają się po drogach jeżdżąc na tych hulajnogach elektrycznych.
1: Na policja przypomina też, że nie tylko nastolatki, ale i dorośli dla swojego bezpieczeństwa powinni mieć kaski. Nobel z chemii w tym roku powędrował do dwójki naukowców. To Francuz Henri Cagon i Japończyk Kenzo Suwai. Profesorowie opracowali teorię i praktykę reakcji, która zachodzi w syntezie związków organicznych, co jest kluczowe między innymi w procesie produkcji leków. A jutro zostanie wręczona Nagroda Nobla z literatury.
23: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Poznaniu?
24: Kamil Bakier. Poznańska Cytadela ma swoją podziemną, mniej znaną stronę. W sobotę wieczorem będzie można ją odkryć podczas spaceru po reliktach Fortu Winiary. Zbiórka o 20 przy schodach na Cytadelę od strony Alei Armii Poznań. Miłość, humor i spotkania raz w roku. W piątek w Kinoteatrze Apollo zobaczymy komedię romantyczną Do zobaczenia za rok z Anitą Sokołowską i Pawłem DeLongiem. To historia Joli i Jurka, którzy przypadkiem się poznają i postanawiają spotykać się raz w roku przez kolejne dekady. Początek spektaklu o 17.30. Na koniec przypominam, jutro na kampusie Piotrowo Politechniki Poznańskiej odbędzie się wyjątkowe świetlne widowisko. O 19.00 na SU-22M4 wyświetlona zostanie animacja zsynchronizowana z muzyką. To jeden z samolotów, które przez 41 lat służyły w polskim lotnictwie. Wstęp jest darmowy.
23: Radio Złote Przeboje 884 FM. Pogoda.
0: Od 17 stopni w Gdańsku i w Suwałkach przez 21 w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Warszawie do 22 stopni w Krakowie i Rzeszowie. Chmur mamy sporo, ale jest pogodnie. Czy wolałaby być Jenny Lennox czy Eltonem Johnem i kto ma więcej okularów słonecznych, on czy Marzena Rogalska? Pogadamy o tym o 15.30, bo Marzenka do mnie na pewno wpadnie. Jerzy Telesiński, witam Was serdecznie.

Las Vegas na początku listopada zagra 3 razy Carlos Santana. Do listopada chwila jest. Warto rozważyć wycieczkę za ocean. A ktoś ma trochę szczęścia w życiu, to może odkuje się w jakimś kasynie w Vegas i mu się cała impreza zwróci. Nie namawiam, o nie. U mnie zupełnie za darmo Ville Valo i Natalia Avellona, za chwilę Marzena Rogalska we własnej osobie. Tu Radio Złote Przeboje.

0: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
3: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
2: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
3: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
1: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Media Expert. Muzyka i głos AI.

0: Tom Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Jesteśmy w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2 w Komornikach.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Reklama.

0: Lennox, powiedzieć o niej, że ona jest fajna, to jak nic nie powiedzieć. Pamiętam ogromny podziw dla Annie Lennox. Ja chciałam być taka jak ona. Podobał mi się jej styl ubierania, noszenia się, śpiewania. Ona jest taka charyzmatyczna, wiesz, po prostu rasowa artystka. Ona była inna. Wiesz?
1: Troszkę jak Elton John, który też zawsze był inny, miał odwagę być inny i dzięki temu uwielbiamy go do
0: A wiesz, policzył kiedyś Elton John swoje okulary?
1: Ja wiem jedno, on w tych najbardziej swoich wesołych, kolorowych czasach miał wynajmowany pokój w hotelu, jeden, a drugi na okulary. I to nie jest żart.
0: No to ja tak nie mam, ale ja mam dwie szuflady okularów. Naprawdę.
1: Tylko
0: mam
1: dwie?
0: Ale wypełnione po brzegi.
1: Ja też kocham okulary. Annie Lennox, Marzena Rogalska i Elton John.

0: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Zabrali ze sobą w trasę koncertową dilera narkotyków i psychiatrę. I tak wyglądała trasa Depeche Mode w 93 roku. Dave Gahan był tak bardzo uzależniony od heroiny, że zemdlał za kulisami przed bisem podczas koncertu w Nowym Orleanie. Diagnoza: łagodny zawał serca. No jeszcze trochę muzyk musiał powalczyć z demonami, zanim sobie poradził.

0: Za chwilę wracamy do klasyki lat 80. i 90. Tu Radio Złote Przeboje, w którym o 16:00 wiadomości.
1: Przymrozki widać już na horyzoncie. Na razie te nocne, a kiedy mogą się przytrafić, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie.
3: Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
12: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
11: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. A koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
1: Reklama.
17: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
18: Tu Radio Złote Przeboje w środę. Jest 7 października, jest z nami Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
19: Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku w szkole. Zarzuty dla lekarza Dawida K. ze Szpitala Południowego w Warszawie. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. A na początek Ostrołęka. Najnowsze doniesienia mówią o 9 rannych w ataku w zespole szkół zawodowych. Sprawca, 19-letni uczeń, wtargnął do placówki z ostrym narzędziem. Więcej szczegółów ma dla nas Cezary Jaszczyk.
20: Po ataku sprawca uciekł ze szkoły. W pobliskim parku miał ranić jeszcze co najmniej jedną przypadkowo napotkaną osobę. Został zatrzymany przez policjantów. Wiem też, że sam jest ranny i trafił do szpitala. Przed budynkiem szkoły gromadzą się teraz zszokowani mieszkańcy.
21: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna. Ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
20: Uczniowie szkoły zostali objęci specjalistyczną opieką psychologiczną.
19: Zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał lekarz Dawid K., przekazała prokuratura okręgowa w Warszawie, a to w ramach śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dawid K. miał przedłożyć nierzetelne faktury na 583 tysiące złotych, mówi Piotr Skiba z prokuratury.
22: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego.
19: Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Gdańska policja na tropie kukiriniarzy, czyli młodzieży rozpędzającej się na hulajnogach elektrycznych. Tylko wczoraj patrole skontrolowały blisko 50 miejsc. Wystawiły 5 mandatów i złożyły jeden wniosek do sądu rodzinnego.
0: W przypadku, gdy rodzic dopuszcza, że jego dziecko jeździ i używa pojazdu, na który trzeba mieć uprawnienia, no musi liczyć się z mandatem. I tak jak to wczoraj było, dwie osoby zostały ukarane mandatami w wysokości aż 1000 zł.
19: Przyznaje Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. To ostatnie dni, kiedy możemy cieszyć się słońcem i ciepłem. Od jutra przyjdzie ochłodzenie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
19: Na pocieszenie, tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może się pojawić dość wcześnie. Reprezentacja Polski spadła o kolejną, o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostaje Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Poznaniu?
6: Kamil Bakier. Od Homera do Christophera Nolana. Odyseja wraca na ekrany i to właśnie jej filmowym losom poświęcony będzie piątkowy wykład w Muzeum Narodowym. Doktor Patrycja Rojek opowie o tym, dlaczego historia Odyseusza od tysięcy lat wciąż inspiruje twórców i jak zmieniała się na ekranie. Początek o 18:00. Pan Tadeusz, ale w rytmie rapu. Dziś wieczorem w Teatrze Polskim w Poznaniu można zobaczyć nietypową wersję narodowej epopei. Klasyczny tekst Mickiewicza spotyka się tu ze slangiem, rapem i klimatem blokowiska. Początek o 19:00 w Malarni Teatru Polskiego. Lato się skończyło, a Bartosz Gajda już pyta, co robimy na Sylwestra? W sobotę o 18:00 w Tropsie wystąpi ze stand-upowym programem Polecie. Będzie o tym, jak czas pędzi, święta gonią święta, a do Popielca coraz bliżej.
2: Radio Złote Przeboje 884 FM. Pogoda.
18: Pogodnie, choć pochmurnie, ale to chmury, z których raczej nie powinno padać. Najchłodniej w Suwałkach, 16 stopni. 20 mamy w Łodzi, w Poznaniu, 21 w Warszawie i Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Pieczenie mięsa w 180 stopniach. Często tak robimy, ale kucharze mają lepszy sposób na mięciutką pieczeń, a szczegóły o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witam serdecznie.

lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam Toni Braxton, która ma dzisiaj urodziny, a poza tym, że ma urodziny, ma ponad 70 milionów sprzedanych płyt na swoim koncie, 7 statuetek Grammy. Owszem, jej kariera nieco wyhamowała, a w życiu prywatnym pojawiły się problemy i zdrowotne, i finansowe, ale artystka jest w stałym kontakcie z fanami, no i wciąż, muszę wam powiedzieć, zachwyca. Również urodą, bo nie tylko talentem. Samych wspaniałości. Droga Toni Braxton od całego Radia Złote Przeboje.

0: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: Labusz i już, a teraz hyc do kuchni. No i odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby pieczeń nie zamieniała się w twardy kawał, który w ustach z kolei zamienia się w trocinę. Doświadczeni kucharze stosują temperaturę pieczenia znacznie niższą niż zalecana w większości przepisów.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Polędwica wieprzowa albo schab to jedne z najdelikatniejszych kawałków mięsa. Zawierają bardzo niewiele tłuszczu, który chroniłby je podczas pieczenia. Pod wpływem intensywnego ciepła włókna mięśniowe szybko się kurczą, wyciskają soki. Kilka dodatkowych minut może bardzo łatwo przegrzać mięso i zamienić je w wysuszony kęs. Tłustsze kawałki, takie jak karkówka, są bardziej odporne na ten błąd, ponieważ tłuszcz w środku utrzymuje ich wilgoć. Doświadczeni kucharze zmniejszają więc temperaturę piekarnika i zamiast standardowych 180 stopni pieczą mięso powoli w temperaturze około 120-150 stopni. Przy ustawieniu piekarnika na 150 stopni można liczyć na około godzinę pieczenia na każdy kilogram mięsa. Przy jeszcze niższej temperaturze czas pieczenia może się łatwo podwoić, co z kolei sprawi, że pieczeń stanie się przysmakiem, który można pokroić na naprawdę cienkie plasterki i będzie smakować wyśmienicie nawet na zimno następnego dnia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
16: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
15: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
17: I twoje też.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Jeśli gdzieś może pojawić się przelotny deszcz, to nad morzem, w pozostałych regionach pogodniej, słoneczniej i dość ciepło cały czas, bo dziś do 23 stopni w południowej Polsce, tutaj najcieplej, nocą za to chłodno, bo od 7 do 12 stopni. Spore utrudnienia na krajowej 70C8 na odcinku Poręba-Turza na Śląsku. Tutaj zderzyło się 8 samochodów. Utrudnienia w kierunku Siewierza.
19: Radio Złote Przeboje 884 FM.
21: Radio Złote Przeboje.
22: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

0: Tylko w Radiu Złote Przeboje piosenki, których nie usłyszycie nigdzie indziej. No bo na przykład taka grupa Army of Lovers, prawda? I ich La Plage du Saint-Tropez.
1: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Kto kiedy wam to ostatnio grał, powiedzcie? I nie chodzi tu oczywiście o inspektora Cruyshota i żandarmów z Saint-Tropez, tylko o wielki przebój Szwedów z 93 roku, o którym recenzent z Music and Media napisał, że to podkręcona wersja tego, co zaprezentował Elvis Presley w piosence przetłumaczonej z francuskiego, a wydanej przez niego po angielsku pod tytułem My Boy. I dodał, i słusznie, że słońce jest tu po stronie muzyków, a plaże od tego momentu już nigdy nie będą takie same. Listy przebojów natomiast zaczną występować topless, tak napisał. Jakże to się sprawdziło.

0: deklaruje Wanda i jej banda. Natomiast co w wiadomościach o 17 deklarować będzie Dorota Wardecka.
1: Tak jest, znamy już decyzję Rady Polityki Pieniężnej, jeśli chodzi o stopy procentowe. Co to oznacza dla tych, którzy mają kredyty, ale też dla tych, którzy mają lokaty w bankach? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Autopromocja.
4: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
5: Trwa tydzień noblowski. Z tej okazji zapytamy Was jutro, w jakiej kategorii jesteście najlepsi. Czyli za co chętnie sami sobie przyznalibyście Nagrodę Nobla.
4: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
12: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
17: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
18: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
19: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
4: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje w środę. Jest 7 października, przy mikrofonie Dorota Wardecka, która przygotowała i przedstawi wiadomości.
1: Stopy procentowe bez zmian. Napastnik ze szkoły w Ostrołęce trafił do szpitala. Komponenty dronowe będą powstawać na Pomorzu. Rada Polityki Pieniężnej pozostawia stopy procentowe bez zmian. Taką decyzję podjęła dziś po południu. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi wciąż 3,75%, ale ekonomiści już prognozują podwyżki stóp albo w listopadzie, albo na początku przyszłego roku, a to oznaczałoby wyższe raty kredytów, ale też wyższe odsetki dla oszczędzających na lokatach.
21: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%, nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
1: To głównie dla nowych klientów, mówi Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz z Rankomat.pl. 19-letni napastnik ranił 9 osób, sam również jest ranny. Do ataku ostrym narzędziem doszło dziś w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Sprawca to uczeń klasy maturalnej. W mieście zebrał się sztab kryzysowy, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
22: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
1: Sprawca trafił do szpitala, jest pod nadzorem policji, ma zostać przesłuchany. Hala do produkcji komponentów dronowych powstała na Pomorzu. Inwestycję finansowaną z programu SAFE zrealizował gdyński Radmor. Bezpieczeństwo Polski zaczyna się od inwestycji w krajowy przemysł, mówił w Gdyni wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Dzisiaj Polska musi być niezależna, musimy wytwarzać wszystkie elementy potrzebne do współczesnego pola walki. Bezzałogowe statki, które będziemy, mam nadzieję, używać do odstraszania i obrony, jeżeli przyjdzie taka konieczność.
1: Budowę bojowych dronów morskich Polska będzie realizować we współpracy z norweskim koncernem obronnym Kongsberg. Japończyk Kenzo Suai i Francuz Henri Cagan to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla z chemii. Ich odkrycie jest związane z syntezą związków organicznych. Każdy z naukowców otrzyma po 500 000 euro.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: W Kotlinach Sudeckich i w Suwałkach tylko 15 stopni to najniższe temperatury w tę pogodną, choć pochmurną środę. 21 stopni mamy w Warszawie, 20 w Krakowie i wiele w tej kwestii już się nie zmieni.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Im bardziej jesteście po pracy, tym bardziej heaven is a place on earth. Przynajmniej ja zgadzam się w tej kwestii z Belindą Carlisle. Mam nadzieję, że wy też. Jerzy Telesiński, witam serdecznie.

Nauczył się dosłownie dwóch podstawowych chwytów gitarowych i machnął przebój wszechczasów z Kubany, no. Seal. Zaczynał od śpiewania w klubach w Londynie, ale kiedy dołączył do zespołu bluesowego w Tajlandii, zdecydował się nauczyć grać na gitarze. I gdyby nie ta decyzja, nie zagrałbym wam w radiu złote przeboje tej piosenki, bo nigdy by nie powstała.

0: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Paryski pokaz mody z jedną jedyną modelką trwa nadal. Codziennie dziennikarze czekają na Céline Dion, która wychodząc z hotelu Le Roi Monceau jest oblegana przez fotoreporterów. Wczoraj wyszła do fanów w zestawie prosto z mediolańskiego wybiegu. Skóra, faktura, kolor ziemi. Czyli podobno to wszystko, co tej jesieni będzie najmodniejsze. I to wszystko w jednym komplecie. I to wszystko, panie panowie, Céline Dion, która śpiewa w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
5: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
7: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
17: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
19: Złote przeboje w drodze.
20: To ostatnie dni takiej ładnej, słonecznej jesieni. Przed nami zmiana pogody. Dziś jeszcze można się cieszyć pogodnym popołudniem i wieczorem w większości regionów, tylko na północy możliwy przelotny deszcz. Na S5 natomiast między węzłami Kryniczno-Widawa-Wrocław utrudnienia po zderzeniu osobówki z ciężarówką i zablokowana trasa w stronę Wrocławia.
2: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Every Time We Touch, Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje w dniu środkowym. Tomek Brel, no jak zawsze z nami. Dzień dobry.
1: Gdybym ten dzień środkowy pokazał na przykład na paluszkach, to co? To by było to chyba, nie?
0: No więc bardzo cieszę się, że jesteśmy w radiu, panie i panowie, bo zupełnie innymi rzeczami na całe szczęście Tomek Brel będzie się zajmował po 18:00. Jakimi na przykład?
1: Wspomniana Maggie Reilly, która właśnie zakończyła śpiewać, na pewno dzisiaj pojawi się po godzinie 18:00. Odpowiadając na pojawiające się powoli pytania w sprawie biletów, tak, będą.
0: Ślicznie.

0: Takie Złote Przeboje możecie usłyszeć tylko w jednym miejscu, oczywiście u nas w radiu Złote Przeboje. No, po godzinie 18 w programie Cała Muzyka będzie ich zdecydowanie więcej. Za chwilę zaczynamy, sprawdzimy też za moment pogodę, a punktualnie o 18 wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie Kawali powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
1: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na Twoją markę.
0: Lokale usługowe na sprzedaż. Drugi etap Kawali. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum Twojego Poznania.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Jesteśmy w Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10 w Sadach.
3: Reklama.
4: To już prawie 18, za moment co nieco o pogodzie, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
5: Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to dość gładka wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Świątek wygrała 6-1-6-3 i o półfinał zagra pojutrze z Belgijką Elise Mertens. Panowie rozpoczęli tysięcznik w Szanghaju. Kamil Majchrzach już w pierwszej rundzie przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6-6-7-6-7. Zgrupowanie opuścił przedwcześnie, dzięki czemu zdążył na mecz ligowy. Robert Lewandowski niewiele ponad dobę po meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną, w którym go zabrakło, wszedł na boisko w 76. minucie meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps i nawet zaliczył asystę, a jego drużyna wygrała 3-1.
7: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
4: Pogoda. W nocy miejscami sporo chmur, ale na szczęście nigdzie nie powinno jeszcze padać. Temperatura od 6 do 11 stopni, cieplej nad morzem tu około 13. Jutro w dzień, no niestety chmur przybędzie. Najładniej będzie na wschodzie i w centrum, z kolei w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu. Na termometrach jutro w dzień od 19 stopni w Suwałkach do 24-25 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem tu około 18.
7: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
4: No nie będę mówił, a nie mówiłem, ale już na początku tygodnia zaglądaliśmy do prognoz długoterminowych, z których wynikało, że w okolicach czwartku pogoda zacznie się niestety psuć. Nie zmienia się natomiast prognoza muzyczna. W Radiu Złote Przeboje u nas zawsze świeci słońce. Za chwilę Robbie Williams i Nicole Kidman, to za kilka minut, a teraz jeden z większych hitów zespołu, który jest z nami od wielu, wielu lat. I za to go kochamy. Budka Sofra.

0: John Kidman i Robbie Williams w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Budka Suflera i Takie Tango. A propos budki, to pamiętam, jak to przed laty rozmawialiśmy z Krzysztofem Cugowskim, który wtedy w budce śpiewał. No i Krzysztof Cugowski przyznał, że czasami wielkie hity powstają zupełnie przypadkowo. Tak było choćby z innym przebojem Budki Suflera, a mianowicie z kompozycją Twoje Radio.
1: Myśmy z Romkiem poszli do studia i tak naprawdę to nie do wiary, ale to powstało, ja wiem, w 15 minut. Jeżeli ktoś zaczyna próbować pisać przeboje z pełną premedytacją, to nigdy nie wyszło tak, jak przez zaskoczenie. To zawsze jest podobnie.
0: No i tak powstają rzeczy absolutnie genialne. Za chwilę Savage w Radiu Złote Przeboje. Za moment też podpowiem, jak zdobyć bilety na kombi do Gdańska. A teraz pojawi się zdanie, które bardzo często pada pod koniec miesiąca, a mianowicie no tengo dinero, czyli nie mam pieniędzy. Rigueira.

0: To Savage w Radiu Złote Przyboje w środowy wieczór. Za chwilę zespół The Soul. Panie poznały się, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, w musicalu Metro. Musicalu, który był, jak się okazuje, kuźnią kadr polskiego show biznesu. No bo jak wiemy doskonale, w musicalu Metro zobaczyć można było m.in. Edytę Górniak, Dodę czy też Roberta Janowskiego, który znalazł się tam, no, praktycznie z dnia na dzień. Poszedł na casting.
1: Tak było, no ale każdy mógł iść do Metra, no. Było ogłoszenie, były przesłuchania, poszedłem i się dostałem tam. Zresztą byłem wtedy lekarzem weterynarii, normalnie zdjąłem kitel, powiesiłem o 16, bo to były ostatnie dni przesłuchań. Zobaczyłem w telewizji szefie jakieś przesłuchanie do musicalu i idę, bo wie pan, zawsze lubiłem śpiewać, a idź. Poszedłem, już nie wróciłem, to był ostatni mój dzień w lecznicy w Piasecznie jako lekarz weterynarii.
0: No dobrze, tyle Robert Janowski, teraz obiecane panie z zespołu DSU. Życie cudem jest.

0: To Dusty Springfield w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. No, a ja obiecałem, że podpowiem, jak zdobyć bilety na kombi do Gdańska. Takie koncerty zdarzają się raz na pół wieku. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Koncert pod chyba wszystką mówiącą nazwą Królowie Życia. Moi drodzy, na złoteprzeboje.pl czeka na was zadanie, czyli w maksymalnie 5 słowach napisz, z czym kojarzą się Królowie Życia. Na pewno przed 20 będę miał dla was podwójne bilety za najciekawsze odpowiedzi. To przed 20, no a teraz zapraszam na złoteprzeboje.pl.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
21: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
20: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
22: I twoje też!
23: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
24: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
25: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
24: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
25: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
24: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
25: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
26: Reklama. Złote przeboje w drodze.
27: W nocy w wielu regionach już poniżej 10 stopni, a w perspektywie są noce z przymrozkami. To lokalnie w ciągu najbliższych dni. Jutro jeszcze dość ciepło, bo powyżej 20 stopni w południowej Polsce. Na S6 noga z gazu między węzłami Damnica-Bobrowniki. Tutaj awaria ciężarówki spowodowała utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.
26: Radio Złote Przeboje 884 FM.

On to jednak miał talent, prawda? Michael Jackson w radiu Złote Przeboje, czyli artysta, którego no chyba słuchaliśmy wszyscy bez wyjątku. Nie tylko my, ale gwiazdy też. Kasia Kowalska opowiadała w radiu Złote Przeboje, jak to oglądała w telewizji premierę teledysku do utworu Thriller. No i pamięta to do dzisiaj. Z dobrych wiadomości, no to do dzisiaj też pewnie pamiętamy, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy fantastyczną gitarę Grzegorza Skawińskiego i bas Waldemara Tkaczyka. Są tacy, którzy pamiętają absolutne początki, a to było 50 lat temu. Moi drodzy, 50-lecie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. W tym tygodniu zapraszamy się na ich koncert do Gdańska. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Królowie Życia. Po 19 będą bilety. W tej sprawie zapraszam Was gorąco na złoteprzywoje.pl. Tam czeka na Was zadanie.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, Karmazynowa Noc. Absolutnie pięknie. To był rok 82, no tylko u nas w Radiu Złote Przeboje największe hity lat 80. i 90. No właśnie, jeżeli chodzi o lata 90., to teraz wylądujemy dokładnie w połowie. Zespół Fun Factory, czyli zespół, który od czasu do czasu nas odwiedza. No kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat pisania wielkich przebojów. Czy panowie i pani z zespołu Fun Factory mają jakieś sposoby albo sztuczki?
1: If you sit down and wanna write something.
2: Jeśli specjalnie siadasz i chcesz coś napisać, to nic z tego nie będzie. Tak to nie działa. Robiłem tak wiele razy i nigdy nie byłem zadowolony z efektu końcowego. Ale trafisz na właściwy moment. Zapiszesz swój pomysł. A w końcu mamy nową technologię i wystarczy telefon. Nagrasz melodię i do melodii zaczynasz pisać. Ale czasami, ja tak przynajmniej miałem, siedziałem w samochodzie, słuchałem radia i zaczynałem śpiewać czyjeś piosenki. Wiele osób tak robi. Śpiewa czyjeś piosenki do własnej melodii. Ale czy to sztuczka?
0: No ciekawe, jak powstał na przykład ten utwór Fun Factory Celebration w Radiu Złote Przeboje.

0: Republika i telefony w Radiu Złote Przeboje. No, telefony mam nadzieję, że macie pod ręką, moi drodzy, bo po 19 będę dzwonił w sprawie biletów na koncert Kombi do Gdańska.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior.

0: Na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Reklama.
15: Właśnie minęła 19, środowy wieczór przed nami w programie Cała Muzyka. Na pewno będą jeszcze dzisiaj bilety na kombi do Gdańska. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
16: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
17: Sport 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Słabe wyniki Lidze Narodów sprawiły, że Polska spadła o jedną pozycję w najnowszym rankingu FIFA. Zajmujemy aktualnie 37 miejsce, a wyprzedziła nas Szwecja, która ma na koncie 10 punktów w naszej grupie i m.in. zwycięstwo z naszą reprezentacją 3-1. W czołowej czwórce nie zaszły zmiany, prowadzi mistrz świata Hiszpania przed wicemistrzem Argentyną, Francją oraz Anglią. Elise Mertens będzie rywalką Iggy Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgika niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwejowi 3-1 i 3.
17: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
19: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
20: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Pogoda.
15: Jutro w dzień niestety zdecydowanie więcej chmur. Najładniej na wschodzie i w centrum, z kolei w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu. Na termometrach jutro od 19 stopni w Suwałkach do 25 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tu około 18. Tak będzie jutro, w nocy miejscami sporo chmur, ale na szczęście jeszcze nigdzie nie powinno padać. Od 6 do 11 stopni, cieplej nad morzem, tu około 13.
19: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
20: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. Za chwilę dowody na to, że absolutnie każda okazja jest dobra, żeby stworzyć wielki przebój, ale czasami okazuje się, że te największe wychodzą trochę przez przypadek. Historia, która stoi za piosenką, która pojawi się za kilka minut, jest naprawdę bardzo niezwykła. Ale o tym za chwilę. Teraz Johnny B. The Hooters.

0: Nena w Radiu Złote Przeboje. Nena jakiś czas temu gościła u nas w programie Cała Muzyka i opowiedziała historię związaną właśnie z tą piosenką. Piosenką, która pamięta czasy muru berlińskiego.
1: 1982 war ich mit meiner Band damals in einem.
2: Odpowiadając na twoje pytanie o 99 Luftballons, w 1982 roku byłam ze swoim zespołem na koncercie Rolling Stones w Berlinie. Na koniec koncertu Mick Jagger wypuścił wiele balonów, które przeleciały nad murem w kierunku NRD. Ten widok zainspirował Carlo, naszego ówczesnego gitarzystę, do napisania tekstu. Pomyślał, że jeśli te balony przelecą nad murem i zostaną źle zrozumiane, może to wywołać coś dziwnego. I tak właśnie narodziła się ta piosenka. Dokładnie w 1982 roku na koncercie Rolling Stonesów.
0: Dobrze, wracamy do rzeczywistości. Teraz Andrzej Piaseczny w programie Cała Muzyka. Słuchamy.

Absolutnie piękny to utwór Chris Ria w Radiu Złote Przeboje i The Road to Hell. No, pewnie nie wszyscy wiedzą, że akcenty motoryzacyjne nie wzięły się przypadkowo w tej piosence. W końcu Chris Ria znany był ze swojej wielkiej pasji do szybkich, sportowych samochodów. Ale to były samochody w starym, dobrym stylu. W internecie znaleźć można mnóstwo pięknych zdjęć. Warto poszukać. I jak się okazuje, pasja motoryzacyjna zdarza się wśród gwiazd bardzo często. Amy McDonald na przykład również jest miłośniczką szybkich, sportowych samochodów. Zaglądaliśmy kiedyś do jej garażu, no i okazało się, że stoją tam obok siebie Bentley, Ferrari, drugie Ferrari, Audi R8 czy też Nissan GT-R. No i powiem szczerze, trochę pozazdrościłem, ale jak sobie potem pomyślałem, ile kosztuje na przykład ubezpieczenie tych wszystkich samochodów, no to jakoś mi przeszło.

0: Nawet w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś pamiętam z Natalią Kukulską rozmawialiśmy o jej ukochanych koncertowych zespołach. No i przyznała, że do dzisiaj, mimo upływu wielu, wielu lat, pamięta, jak wybrała się na zespół Simply Red i ten koncert zrobił na niej oszałamiające wrażenie. A skoro o koncertowych sprawach mowa, no to jeszcze na pewno przed 20 zaproszę Was na koncert Królowie Życia do Gdańska. Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, 50 lat na scenie.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
8: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: To jest
9: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mamo, źle się czuję.
19: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
20: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
21: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
22: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
23: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
24: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

Niezapomniany Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje. Sprawdziłem z ciekawości, w 1968 roku po raz pierwszy spotkał Briana Maya i Rogera Taylora. Rzecz działa się w Londynie. No, tymczasem dokładnie w tym samym roku, 68, tyle że 1500 kilometrów na wschód, w Mławie, na szkolnym korytarzu, Grzegorz Skawiński spotyka Waldemara Tkaczyka. Przypadek? Nie sądzę. Od tego spotkania minęło już trochę czasu, panowie są 50 lat na scenie, no i na koncert z tej okazji już za chwilę was zaproszę.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 88.4 FM.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: Absolutnie pięknie. Natalia Kukulska w Radiu Złote Przewoje. No a teraz będzie jeszcze piękniej, bo mam dla was prezenty. No prezenty, o które trzeba było trochę powalczyć. Na naszych stronach internetowych królowie życia, czyli Waldemar Tkaczek i Grzegorz Skawiński, 50 lat na scenie. Koncert w Gdańsku, w tym tygodniu właśnie tam się zapraszamy. No i wielką ochotę na ten koncert ma Eliza. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Słuchaj, zadanie było dość proste. Z czym kojarzą się królowie życia w 5 słowach? No i napisałaś o dzieciństwie spędzonym z tatą w garażu. Czy ty możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Tak, dokładnie, zgadza się. Co prawda mam dopiero 25 lat, ale całe dzieciństwo spędziłam z tatą w garażu. Zawsze gdzieś jakieś wspólne majsterkowanie. Pamiętam też, kiedy mieliśmy małego Fiata 126P i zawsze coś było przy nim grzebane. Stąd i zawsze leciało kombi, zawsze leciało i do tej pory razem, kiedy coś robimy, bo to wspólne majsterkowanie z nami pozostało, zawsze leci kombi i stąd myślę, że wiele utworów znam dobrze na pamięć. Taki pomysł po prostu padł.
0: Słuchaj, to ja też mam pomysł, skoro ty jesteś, że tak powiem, mechanicznie ogarnięta, ja mam rozrząd do wymiany, to ja wam podrzucę, dobrze? Do roboty?
1: Nie ma sprawy, myślę, że damy sobie radę.
0: No dobrze, na razie podrzucam w takim razie podwójne bilety na koncert Królowie Życia, no i widzimy się przed sceną w takim razie. Pozdrawiam gorąco.
1: Również pozdrawiam, dziękuję bardzo.
0: Z kim jeszcze na pewno spotkamy się przed sceną? No mam nadzieję, że z Anią. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Napisałaś tak: Królowie Życia kojarzą mi się z mamą, rodziną, pełnią życia i radością. Słuchaj, no to skoro tak rodzinnie nam się zrobiło, ponieważ bilety są podwójne, no to muszę zapytać, kogo zabierasz na koncert?
2: No oczywiście mamy w takim wypadku.
0: Oczywiście mam. No to ukłony w takim razie dla mamy. To co, widzimy się w komplecie w Ergo Arenie?
2: Świetnie, bardzo dziękuję.
0: Dużo dobrego życzę, pozdrawiam gorąco, no i nie ostatnie to bilety, kolejne pojawią się już jutro w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
11: Właśnie minęła 20, przed nami strefa gości Radia Złote Przeboje. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce prawdziwa legenda. Tomek Lipiński, zespół Tilt przed laty, ale nie tylko przecież ten zespół. Tomek Lipiński, jak to ktoś ładnie powiedział, przeprowadził nas muzycznie z jednej rzeczywistości do drugiej. No właśnie, przed nami niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt ostatnich lat.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, którego piosenki, mimo że powstały kilkadziesiąt lat temu, w dalszym ciągu są aktualne.

0: Zespół Tilt i Tomek Lipiński. Kilka dekad na scenie, ale pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o muzycznych początkach i okazało się, że Tomek Lipiński doskonale pamięta, kiedy po raz pierwszy wziął do ręki instrument.
1: To było na rok, zanim powstał Tilt. W 78 roku w lecie w Sopocie, w jakiejś willi w Dolnym Sopocie, na jakiejś imprezie, gdzie tam z przyjaciółmi trasiliśmy. Oczywiście, jak to zwykle w takich wypadkach, nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, ale gdzieś nagle jesteśmy. O, i tam się okazało, że jakieś bębny chyba stały, wzmacniacz, gitara. Do tamtego dnia nigdy w życiu nie grałem na gitarze elektrycznej. Ja już pisałem wtedy piosenki i już zainspirowany właśnie tymi punkowymi czy postpunkowymi produkcjami ze świata napisałem między innymi taką piosenkę Dowód Osobisty. Jej cały tekst to było to, co było wpisane w tych książeczkowych dowodach osobistych zielonych, czyli dowód osobisty jest jedynym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby. I to był tekst, a refren dowód osobisty. Aha, jeszcze był jedna zwrotka SJ74543555. To był mój numer dowodu. I rzeczywiście wtedy w tej willi pierwszy raz grałem na gitarze elektrycznej. Pierwszy raz chyba, albo nie pamiętam, czy ktoś tam zagrał na perkusji, czy nie. W każdym razie pierwszy raz wystąpiłem przed szerszym gronem niż tylko malutkie grono przyjaciół ze swoją piosenką. Także to był mój debiut.
2: Chcę was straszyć, ale zobaczycie sami, że najciekawsze dopiero przed nami.
0: I to akurat prawda. Najciekawsze dopiero przed nami. Tomek Lipiński, zespół Tilt, dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat na scenie, ale oczywiście jak to zwykle bywa, Tomek Lipiński muzyki, i to muzyki z całego świata, słuchał jeszcze zanim wziął do ręki instrument. No i w tym momencie wypada zapytać o muzykę młodości.
1: No muzyka mojej młodości to jest przede wszystkim to, czego słuchałem właśnie wtedy, kiedy zacząłem świadomie słuchać muzyki, czyli Rozgłośnia Harcerska, połowa lat 60., czyli wczesny rock and roll. Brytyjski głównie. Później zaraz oczywiście nastąpiła ta cała fala psychedelii amerykańskiej głównie, która też oczywiście miała wpływ na muzykę brytyjską i wtedy początek lat 70. No, czyli wszystkie te zespoły takie jak Led Zeppelin właśnie, czy Deep Purple, który może nie jest moim ulubionym zespołem, ale no i tak dalej, Pink Floyd, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym też czasie zacząłem dużo słuchać jazzu i w tym też czasie zacząłem dużo słuchać muzyki etnicznej z całego świata, więc przeszedłem całą free jazzową edukację, nawet o czym mało kto wie. Współpracowałem z warszawskimi awangardowymi zespołami free jazzowymi, grając na instrumentach perkusyjnych w latach 70., zanim pojawił się punk rock, który z kolei ośmielił mnie do tego, żeby zacząć pisać piosenki i je grać, tak? Bez punk rocka bym się prawdopodobnie na to nie odważył. Więc to były takie, no i oczywiście muzyka reggae do tego, której zacząłem słuchać jeszcze zanim w ogóle usłyszałem o punk rocku. Myśmy tutaj w Warszawie też jakimś cudownym zrządzeniem losu mieli dostęp do wszystkich jamajskich tych maxi singli, jakie wychodziły na Jamajce poprzez Londyn, one jakimiś dziwnymi kanałami docierały do Polski, więc myśmy znali tych wszystkich jamajskich Irojów, Jurojów i tak dalej, tych DJ-ów, którzy na Jamajce tam ogarniali te sound systemy słynne, pierwsze jamajskie. No i tak, i tyle. Właściwie to była właściwie taka muzyka formująca mnie.
0: I ta muzyczna podróż przez wczesne młodzieńcze lata Tomka Lipińskiego może wyjaśniać, skąd takie bogactwo, jeżeli chodzi o kompozycję. Odrobina free jazzu, psychodelii, punk rocka i tak dalej, można by wyliczać długo. Ale często się zdarza, że największe przeboje, których słuchamy po latach, powstały odrobinę przez przypadek. Tak było choćby z tym utworem.

0: Piosenka powstała tak. To był czas, kiedy zacząłem współpracować z krakowskim basistą, no zresztą wszechstronnym muzykiem, producentem, kompozytorem, niejakim Francem Dredd-Hunterem. Zresztą śmiesznie, bo Franz Dredd-Hunter został Francem po jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, koncercie Tiltu w Krakowie. Myśmy mieli grać pod Jaszczurami. Przyjechała z nami grupa fanów, która od razu na dzień dobry w tych Jaszczurach zachowała się niestosownie, więc nas wywalili z tych Jaszczurów i odwołali nam koncert i przytulił nas klub pod przewiązką, klub studentów Akademii Sztuk Pięknych. I koniec końców tam zagraliśmy na sprzęcie pożyczonym od Marka i Kory Jackowskich. I ten koncert wywał ogromny wpływ na młodego Darka, właściwie Piotrusia Adamczyka tak naprawdę, który wskutek tego został przez swoich kolegów mianowany Francem. No i został Francem Dredd-Hunterem. On grał w Pudelsach, współpracował z Piotrem Markiem, taką słynną, nieżyjącą od dawna postacią awangardową z Krakowa. No krótko mówiąc, zaczęliśmy współpracować w 80, jakoś tak na przełomie 3 i 4 roku, jeśli dobrze pamiętam, właśnie z Francem Dredd-Hunterem. Jutro powstał tak, że Franz przyniósł kiedyś linię basu. I mówił: o zobacz, mam taki basik, może coś z tym zrobić. No i dorobiłem do tego basu akordy, do akordów napisałem tekst i tak powstała piosenka.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 884 FM.

0: Jednego razu w muzyce.
1: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską muzykę bez takich kamieni milowych, jak choćby Nie wierzę politykom, Mówi ci, że, czy też Rzeka miłości, Morze radości, Ocean szczęścia. Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: Fani Tomka Lipińskiego z pewnością doskonale wiedzą, że prócz muzyki jedną z jego pasji jest kino. Nawet pojawił się w kilku filmach, a to u Zanussiego, a to u Pasikowskiego.
1: Te role zawsze były szalenie przypadkowe, bo to nigdy nie było tak, że zadzwonili do mnie producenci czy reżyserzy i mówili: dobry panu, mamy dla pana propozycję, żeby zagrał rolę w filmie. Nie, to zawsze wyglądało inaczej. No, u Pasikowskiego pojawiłem tam się gdzieś w jakichś scenach zbiorowych, no właściwie tylko dlatego, że pisałem piosenki do jego paru filmów i byłem tam obecny. No to tak było, że tam zaganiał swoich kolegów na plan, żeby ich pokazać, żeby było miło i żeby zostali uwiecznieni. A u Zanussiego byłem konsultantem tam w filmie Życie jako śmiertelna choroba, przepraszam, drogą płciową, ponieważ tam są jakieś wątki związane z muzyką rockową, więc mnie zatrudnili jako konsultanta i ja tam mówię: no tak, to prawdopodobne, a to raczej mniej prawdopodobne. I w końcu Zanus mówi: wie pan, panie Tomaszu, jak pan już tutaj jest, to może pan zagrał taki mały epizod. Głównie no i zagrałem epizodzik drzemiącego na kozetce lekarza, więc to są moje już osiągnięcia ekranowe. Wiesz, nie przepadam za... Wiesz, no, oglądanie siebie to jest trochę tak jak słuchanie siebie, to zawsze jest swego rodzaju wyzwanie, no, bo człowiek zawsze ma, nawet jeżeli się zna już z takiego właśnie oglądu z zewnątrz, to ciągle jeszcze ma na swój temat różne dziwne wyobrażenia, które się często konfrontują z tymi obrazkami samego siebie. Ale tak dopowiadając jeszcze, mam takie marzenie, to jest też takie moje marzenie, żeby zagrać w jakimś bardzo wykręconym filmie jakąś bardzo wykręconą postać. Ale właśnie nie takiego siebie, podobnego do siebie, tylko jakiegoś zupełnie innego siebie. To znaczy chciałbym wydobyć, gdyby to się kiedyś zdarzyło, wiesz, to wydobyć z zakamarku swojej duszy jakieś najbardziej dziwne, wiesz, największe dziwactwa, największe jakieś wykręty i szaleństwa i sprzedać to w formie roli na ekranie. To mnie

0: dzisiaj trochę wspominamy czasy, kiedy polska młodzież słuchała polskich piosenek. Czasów trochę zamierzchłych, no ale pewnie fani zespołu Tilt pamiętają, jak to próbowano trochę sztucznie wygenerować konflikt między zespołem Tilt a zespołem Kryzys.
1: To polegało generalnie na tym, że Maciej Góralski, zwany Magurą, perkusista od pewnego momentu Kryzysu, jak przychodził na koncerty Tiltu, no to wydawało mu się, że to będzie taki, nie wiem, jakiś czynnik dynamizujący, wiesz, może koncerty czy scenę tą alternatywną warszawską. Przychodził na koncerty Tiltu, krzyczał Kryzys na przykład, albo po czyjej jest tej stronie, i sprawiał wrażenie, jakby zależało mu na wygenerowaniu jakiegoś konfliktu albo udawaniu, że no nie, było to zdumiewające. Takiego konfliktu w istocie nigdy nie było. Robert Bylewski, który był zawsze taką najwyraźniejszą postacią w Kryzysie, niezwykle zdolny muzyk, niezwykle interesujący człowiek. Chwilę po rozpadzie Kryzysu założyłem z nim zespół, więc nie było tam żadnych animozji. Oczywiście Tilt ówczesny i Kryzys w tym całym spektrum ówczesnych zespołów nowofalowych różniły się od siebie, rzecz jasna, chociażby tym, że oni byli jednak od nas w większości młodsi, ciągle jeszcze chodzili do szkoły, no i właśnie reklamowali się hasłem: polska młodzież śpiewa polskie piosenki, a myśmy w tym czasie śpiewali

0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilka dekad na scenie, czy po prawie pół wieku komponowania tworzy się łatwiej, czy trudniej?
1: Muzyka się pisze chyba łatwiej, bo muzyka jest takim wszechświatem. Ja to tak widzę, że każda działalność muzyczna to jest taki, wiesz, portal. Otwiera się taki portal i wchodzisz w świat, który już jest. On jest, on istnieje, on ma swoje reguły, on jest uporządkowany. Wszystko, co możesz zrobić, to jest odkryć te wewnętrzne prawa, które w nim panują i zaczerpnąć tam dźwięków, rytmów, akordów, brzmień, wiesz, wszystkich tych rzeczy, które się składają na muzykę. Zaczerpnąć i wynieść tutaj do tego naszego świata, tak? Więc muzyka jest światem, który nie ma końca i którego poznanie nie ma końca. Natomiast oczywiście, jeżeli już zgłębiasz ten wszechświat przez 30 parę lat, no to coś tam już wiesz, więc łatwiej ci jest, wiesz, że jak zastosujesz takie rozwiązanie harmoniczne, to się to wydarzy, jak po prostu nabywasz pewnych umiejętności. Z tekstami jest trochę inaczej, bo świat słów nie jest takim uporządkowanym wszechświatem, który poznajesz, tylko jest rodzajem dżungli, rodzajem gąszczu. Każde słowo ma swoje korzenie, każde słowo ma swoje odnogi, boczne gałęzie, słowa są spokrewnione przez sobą. To jest jak dżungla różnych gatunków, czasami skrzyżowanych, połączonych. Jedne sięgają korzeniami do jakichś, wiesz, do prain europejskich źródeł, inne sięgają korzeniami do gdzie indziej, wiesz. Tu łacina, tu angielski, tu niemiecki, tu rosyjski, tu czeski, wiesz, to wszystko się... I to wszystko tworzy taki dziwny właśnie ogród, czy raczej dziką dżunglę, która jest nieuporządkowana. Poza tym, jeśli przez 30 parę lat komunikujesz publicznie ludziom rzeczy, które masz nadzieję, że są ważne, to co jeszcze im powiedzieć takiego, żeby ich nie zanudzić, żeby się nie powtórzyć, żeby nie opowiadać w kółko tego samego, jak wszyscy starsi ludzie, żeby ich zainteresować i żeby to było ciągle dla nich ważne. To znaczy, jak wciąż umieć zaczerpnąć w swoim sercu czy w swojej duszy tak głęboko, żeby to ciągle budziło w ludziach równie głęboki rezonans. To jest wielkie wyzwanie.
0: Ale na to wyzwanie jesteśmy gotowi. Tomek Lipiński dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 88.4 FM.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Mam ochotę na safari.
13: Na safari to trochę daleko.
12: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
13: A ile można upolować?
12: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
13: No to w drogę.
14: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: A cappuccino też za piątkę?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A
17: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
19: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
19: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
20: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
22: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
21: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
23: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
24: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda. Artysta, z którym chyba większość z nas dorastała. Pamiętamy przed laty, jakie wrażenie zrobił na nas utwór Nie wierzę politykom. Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: ze mną.
1: Tomek Lipiński jest obecny na muzycznej scenie od wielu, wielu lat. Kiedyś w jednym z wywiadów przyznał, że ma mnóstwo kompozycji, które wylądowały w szufladzie. Jak najbardziej chyba na miejscu jest pytanie, co z tymi kompozycjami potem się dzieje? Czy one wracają w jakikolwiek sposób?
2: Znaczy rzeczywiście od czasu, kiedy takie robocze rejestrowanie pomysłów, prób i tak dalej stało się bardzo łatwe dzięki technologii, bo kupa malutkich pudełeczek, na które to możemy sobie w dobrej jakości nagrać. Zacząłem zbierać różne pomysły i pomysły z prób i takie pomysły, co ci przychodzą do głowy, jak jedziesz samochodem, wiesz, i na słowa, i na muzykę, na jakieś riffy. Jest tego rzeczywiście dużo. Co jakiś czas robię przegląd i mniej więcej 80% wyrzucam, żeby nie utonąć. I rzeczywiście wydaje mi się, że to tak się jakoś kształtuje, że 80% tych pomysłów to są pomysły, które oczywiście mógłbym realizować, rozwijać, ale nie wyczuwam w nich takiego, wiesz, tej elektryczności. 20% zostawiam do dalszego wykorzystania i później, kiedy tak sięgam i oglądam te wszystkie teksty, na przykład teksty zebrane z różnych okresów życia, bo gdzieś nagle się okazuje, że jakiś tekst, o którym nawet nie pamiętałem, że istnieje, trafia mi w ręce i się okazuje, że on akurat do tej melodii jest wymarzony i że po to ta muzyka powstała, żebym ja odnalazł ten tekst, bo on na nią czekał, wiesz. To są takie trochę czarodziejskie rzeczy. Gdzieś trafiam na jakąś karteczkę, gdzieś czy do jakiegoś pliku, widzę tekst, długi tekst, na przykład, nie wiem, tam 20-30 linijek, ale tam są dwie linijki, które mi wyskakują od razu, wiesz, i wyciągam je i na ich kanwie buduję zupełnie nowy tekst i on trafia na płycie. Różnie, różnie, bardzo różnie. To jest żmudny i niełatwy proces, jeśli tak jak mówię, nie chce się popaść w bana, jeśli nie chce się opowiadać głupot. A oczywiście można opowiadać głupot, ale ja akurat nie chcę.
1: Tomek Lipiński dzisiaj pewnego razu w muzyce. Nasza niezwykła podróż przez dobrych kilkadziesiąt lat historii polskiego showbiznesu.

0: No właśnie, a propos zmian, które są nieuchronne, wielu artystom zadaje to pytanie, bo w końcu niektórzy zaczynają już się nad tym zastanawiać. Co będzie, gdy okaże się, że następna płyta ukaże się tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, bez nośnika?
1: Nie wydaje mi się, żeby tak się stało, z dwóch powodów. Ciągle będą istnieć ludzie, którzy będą chcieli mieć ten przedmiot, tak? Chociażby jako kolekcjonerski przedmiot. Dlatego myślę, że rola wszystkich tych bonusów typu opakowanie, czy tam, nie wiem, ciasteczka, książeczka, ten będzie miała co i ma coraz większą rolę, bo ktoś, kto kupuje płytę, chce mieć taki na pamiątkę. Często przegrywają sobie do różnych tam urządzeń elektronicznych i słucha w formie elektronicznej tylko, natomiast ma na półce i tacy ludzie zostaną, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, systematycznie od paru lat wzrasta sprzedaż winyli. To jest ciągle niewielki procent rynku, to jest naprawdę w granicach tam 2 w tej chwili, w okolicach 2% rynku światowego. Tym niemniej wzrost w ciągu ostatniego roku jest bodajże dwukrotny, czy to także, także winyl wraca i winyl już zostanie. Myślę, że nawet jeżeli nam CD spadnie, to gdzieś ono zostanie, bo ludzie będą mieli chcieć coś. A to, że coraz więcej muzyki jest dystrybuowane w formie elektronicznej, tego nie unikniemy. W skali globalnej przecięły się te dwie krzywe, to znaczy spadająca krzywa sprzedaży na fizycznych nośnikach i rosnąca krzywa sprzedaży elektronicznej. I to nie ma się czego bać, wiesz, no tak jak, chyba że tak jak nasi przodkowie będziemy się bać maszyn parowych, wiesz. To jest nieuchronny proces, no to nie unikniemy tego. Jest inna sprawa, to na ile sprzedaż właśnie w takich usługach streamingowych, głównie tam, gdzie nie ściągasz, a to jest moim zdaniem przyszłość, tam, gdzie nie ściągasz sobie tak naprawdę na stałe wszystkiego, ściągasz sobie tylko to, co chcesz mieć na zawsze. Natomiast ponieważ w streamingu masz wszystko, nie musisz tego wszystkiego mieć na komputerze. Po co? Prawda? Mhm. Więc myślę, że streaming będzie się jeszcze bardziej rozwijał. Problemem jest to, ile artyści na tym zarabiają. To znaczy kwoty wypłacane artystom za poszczególne odsłuchania, ściągnięcia też, ale zwłaszcza za odsłuchania, są mikroskopijne, bo to są tysięczne części groszy, tak? To są jakieś po prostu ułamki. I tą drogą zarabiają tylko ci nieliczni, którzy mają miliony ściągnięć. Natomiast, a tych jest wiadomo kilka procent. Natomiast 90 parę procent prawie na tym nie zarabia. I na ten temat jest dużo dyskusji, bo ten system, który jest w tej chwili, preferuje utrwalanie takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w tej chwili. W ogóle w skali globalnej zarabia niewielki margines ultrapopularnych artystów świadomych. Cała reszta daje radę lepiej lub gorzej, albo nie.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 88.4 FM.

0: Faktycznie artysta, który swoją muzyczną przygodę zaczynał w Polsce, która wyglądała zupełnie inaczej, jak mało kto potrafi spojrzeć z dystansem na rzeczy, które w czasie kilkudziesięciu ostatnich lat poszły nie tak. Czy show biznes, zdaniem Tomka Lipińskiego, poszedł w stronę, w którą spodziewał się, że pójdzie?
1: Nie, to nie poszło w tę stronę, w którą spodziewałem się, że pójdzie, i to nie poszło z jednego bardzo prostego powodu. Mianowicie, kiedy myśmy tutaj, patrząc z Polski na świat wcześniej, we wcześniejszych czasach, widzieli tamten rynek muzyczny, amerykański, brytyjski, czy nie wiem, francuski, włoski, to były rynki krajowe, to były rynki, oczywiście poza anglosaskimi, które miały bardziej międzynarodowy charakter, ale tak czy inaczej, to były rynki krajowe, to były rynki, na których było bardzo dużo wydawców, większych, mniejszych, drobnych, średnich, prywatnych, często rodzinnych, znaczy w sensie firm, tak? Marząc o tym, żeby kiedyś polski rynek muzyczny się ucywilizował, myśmy oczywiście myśleli o tym, co widzieliśmy na Zachodzie. Tak się stało, że kiedy w Polsce dokonywały się te przemiany ustrojowe, mam na myśli lata 90., w tym samym czasie dokonywała się globalizacja gospodarki, przyspieszona. I w tym czasie mieliśmy do czynienia z procesem, który polegał na tym, że duzi gracze, czyli działy muzyczne, fonograficzne wielkich ponadnarodowych korporacji, zaczęły połykać te wszystkie małe firmy. Ten proces doprowadził do tego, że dzisiaj mamy trzech wydawców wielkich, tak zwanych majorsów, którzy kontrolują, nie wiem, 80% całego rynku fonograficznego na świecie. I to się nałożyło na nasze przemiany, więc w momencie, w którym te firmy, czy w ogóle pewne mechanizmy, ludzie, firmy, know-how z Zachodu zaczęło przychodzić do Polski, działo to się w momencie, w którym cały rynek się zmieniał. I ten rynek, który przyszedł do Polski, już przyszedł jako rynek zglobalizowany, z zupełnie nowymi procesami, z zupełnie nowymi wyzwaniami, z potężnym wyzwaniem technologicznym, jakim jest internet, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie można było przewidzieć.

0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Tomek Lipiński, czyli baczny obserwator otaczającej nas rzeczywistości. Kiedyś porównał, a propos przemian, festiwal w Jarocinie do Berlina Zachodniego. No i to porównanie na tyle niezwykłe było, że aż postanowiłem zapytać, co autor miał na myśli.
1: Tak, podobne było to, że w samym środku rzeczywistości ciemnej i ponurej pojawia się coś, co jest odgrodzone od tej rzeczywistości, wyseparowane, odizolowane, a co staje się taką oazą wolności. Tak jak Berlin Zachodni był w samym środku DDR, taką otoczoną murem oazą, taka dziwna hybryda wolności i niewoli. Podobna sytuacja miała miejsce w Jarocinie w latach 80.
0: Tomek Lipiński, prócz bacznego obserwowania otaczającej nas rzeczywistości, czasami stawia też bardzo celne diagnozy. W pewnej rozmowie stwierdził, że jego zdaniem praprzyczyną wszelkich problemów w naszym kraju jest ekonomia.
1: Jest kilka, myślę, spraw fundamentalnych. Nie ubiegam się o fotel prezydencki, więc nie będę tutaj długich przemów na ten temat wygłaszał, ale na pewno rozwarstwienie ekonomiczne jako rezultat przemian ustrojowych w latach 90. i to jest coś, co do czego właściwie już nikt poważny nie ma wątpliwości. Choć oczywiście nie ulega też wątpliwości, że szliśmy drogą, którą nikt przed nami nie szedł i właściwie ją wytyczaliśmy jako kraj, przechodząc od realnego socjalizmu do czegoś w rodzaju kapitalizmu, tylko że jeszcze nie doszliśmy do tego kapitalizmu.
0: Tomek Lipiński, czyli artysta, który na muzycznej scenie jest już od kilkudziesięciu lat. Formalnie osiągnął już wiek emerytalny, dlatego i ten wątek kiedyś w naszej rozmowie musiał się pojawić.
1: Ponieważ dorastając w czasach PRL-u i nie mając ochoty się z tym PRL-em szczególnie miksować, też nigdy nie miałem takiej postawy, wiesz, roszczeniowej wobec państwa, że państwo ma mi coś dać. Mnie osobiście, choć oczywiście uważam, że państwo powinno dawać ludziom i że to jest rodzaj, wybierając polityków, zawieramy z nimi rodzaj kontraktu i oni mają dla nas pracować, oni mają nam robić dobrze, prawda? Więc mają tak robić, ale ze swojego osobistego punktu widzenia ja jednak tak zostałem nauczony i tak jakoś mi się to spodobało, żeby polegać na sobie samym. Ja przyzwyczaiłem się do planu zarabiania i pracowania przez całe życie, co zresztą tak czy inaczej mam ochotę robić, bo nie wyobrażam sobie takiego momentu, że przychodzi któryś tam rok życia, ja wyłączam przełącznik, mówię, dobra, to ja teraz już nie robię tego, co robiłem.
0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Zespół Tilt. Niektórzy fani do dzisiaj nie wiedzą, skąd wzięła się nazwa tego zespołu. Co ciekawe, sam Tomek Lipiński też nie do końca pamięta, kto tę nazwę wymyślił.
1: Myśmy w pierwszym okresie działalności Tiltu, czyli na przełomie 79 i 80 roku ubiegłego wieku, mieli właściwie angielskie teksty. Większość ich pisał Jacek Lenartowicz, Lutrem zwany. I on napisał taki tekst: Life after life, death after death, flippers at the hop, trying to catch my breath. Czyli życie po życiu, śmierć po śmierci, flipery w wyskoku próbują pochwycić mój oddech. Wiesz, dziwne teksty pisał Jacek. I kiedy myśleliśmy nad nazwą, to te flipery jakoś tak nam zasugerowały. Nie pamiętam zresztą, kto dokładnie tą nazwę wymyślił. Czy to był Jacek, czy ja, czy ktoś inny.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 884 FM.

0: autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa radia Złote Przepływy.

0: Troje czeka na ciebie i twój komentarz.
1: Trwa tydzień noblowski. Z tej okazji zapytamy was jutro, w jakiej kategorii jesteście najlepsi. Czyli za co chętnie sami sobie przyznalibyście Nagrodę Nobla.
0: Włącz radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Za moment w programie Cała Muzyka artysta bardzo niezwykły. Od kilku dekad bacznie przygląda się otaczającej nas rzeczywistości. Na dodatek nie stroni od komentarzy. Jedna z jego płyt sprzedała się w zawrotnej liczbie ponad miliona egzemplarzy. Krzysztof Skiba, z którym za kilka minut urządzimy sobie niezwykłą podróż w muzycznej czasoprzestrzeni.

0: Moi drodzy, powiem szczerze, czekałem i udało się w naszym radiowym studiu programu Cała Muzyka, Krzysztof Skipa, zespół Big Cyc. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Zespół Big Cyc od zawsze zaangażowany w walkę. Nawet jedna z waszych płyt nosiła tytuł Manifesto. Przeciwko czemu manifestował zespół Big Cyc na tej płycie?
1: To dobre pytanie, bo rzeczywiście manifesto kojarzy się z manifestem, ale to jest bardziej taki, wiesz, manifest nie przeciwko czemuś, tylko chyba za czymś. Za tym, żeby jednak walczyć o swoją młodość. To jest historia o tym, że wiek jest sprawą umowną. To znaczy, można być młodym, mając lat 70, a można być starym, mając lat 20. Wszystko zależy od naszej wewnętrznej harmonii, od naszego nastawienia do życia. My namawiamy ludzi, żeby byli nastawieni pozytywnie. I ta płyta w ogóle jest taka pozytywna, taka bardziej lekka niż te poprzednie, które były takie zaangażowane, publicystyczne, poruszały różne wkurzające nas tematy, irytujące ze świata, który nas otaczał. A no, ile można, wiesz, być takim cały czas na barykadzie
0: i walczyć?
1: Tak jest. To miało dobry swój czas, natomiast to nie znaczy, że ta płyta jest jakaś tam, wiesz, wesołkowata, bo ona jest wesoła, ale nie wesołkowata, bo to jest właśnie jakby różnica. No i to jest takie trochę, wiesz, też taka z przymrużeniem oka oczywiście satyra na tych, którzy zbyt łatwo się poddają, że to jest taki jakby manifest właśnie ku temu, że dopóki słuchasz muzyki, dopóki masz hobby, dopóki masz pasję, dopóki ci się chce, nie da się zamknąć w tych przysłowiowych kapciach przed telewizorem, w takim, wiesz, jakby akwarium domowym, to na pewno wewnętrznie czujesz się młody i o taką młodość warto walczyć i warto zabiegać.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zespół Big Cyc zawsze był zaangażowany politycznie. No, tymczasem scena polityczna jakby zmieniła się nie do poznania od lat 80. Czy wy się nie obawiacie, że z czasem politycy albo świat polityki przestaną wam dostarczać pożywki?
1: No myślę, że ja bym się nie obawiał o to, że zabraknie nam tematów. No, żyjemy w takim kraju, gdzie naprawdę dużo się dzieje i to jest często wracający motyw taki, czy ty się nie boisz, że zabraknie ci pomysłów na żarty i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gdzieś tam wewnętrznie każdy ma z twórców jakąś taką, taką obawę. Kiedyś ktoś ładnie powiedział, że piosenki do niego przychodzą i często, kiedyś przychodziły częściej, teraz przychodzą rzadziej i też tak bywa z twórcami muzyki rockowej, że czasem masz nagle jednego dnia 5 pomysłów na piosenki, a czasem coś na siłę chcesz napisać i nie wychodzi, trzeba się trochę dłużej tutaj pomęczyć i zastanowić i tak dalej. Natomiast ja bym się naprawdę nie obawiał, proszę Państwa, że w tym kraju owładniętym jakimś jednak jakimś obłędem, no powiedzmy szczerze, to się powtarza już od wielu lat, to jest jakaś jakaś część naszej tożsamości narodowej, to wariactwo, to o tym przecież pisał Wyspiański w Wyzwoleniu, pisał w Weselu, to jest, my to wariactwo polskie dziedziczymy z pokolenia na pokolenie i właściwie przez 120 lat ono się nie zmieniło i jak sobie Państwo pójdą gdzieś obejrzeć Wyzwolenie Wyspiańskiego, to się okazuje, że oni 120 lat temu mieli podobne problemy jak my dzisiaj. No nie było co prawda internetu, ale pewne paranoje są niestety dziedziczne, więc tutaj jeżeli chodzi o brak tematów, to byłbym całkowicie spokojny. No ja nie wiem, czy Bareja by to wymyślił, jakby ktoś to umieścił w jakiejś komedii współczesnej, to pewnie pojawiłyby się opinie, że nie, no przesada, to nie jest możliwe. Okazuje się, że jest możliwe, że życie pisze najciekawsze scenariusze.
0: W Radiu Złote Przeboje dzisiaj Krzysztof Skiba. Ja pamiętam, jak to na początku lat 90. będziemy dzisiaj trochę podróżować pewnie w czasie. To był bodajże rok 91. W plebiscycie magazynu Teraz Rok mieliście nagrody w takich kategoriach jak, uwaga, zespół roku, przebój roku, autor tekstów i okładka roku. Takie mam wrażenie, że chyba od samego początku lubicie sobie wysoko postawić poprzeczkę.
1: No wiesz, później chyba taki, aż takiego sukcesu nam się nie udało powtórzyć, ale faktem jest, że to ciekawe, bo to nie branża decydowała, tylko słuchacze i rzeczywiście no, rozbiliśmy bank, można powiedzieć. To było takie mocne wejście na rynek muzyczny, bo my byliśmy skromnymi chłopakami właściwie z podziemia, z takiego undergroundu, a nagle nasze piosenki okazały się na tyle ciekawe, że zawędrowały na pierwsze miejsca list przeboju, właśnie Berlin Zachodni, piosenka góralska, Kapitan Żbik, mówię o tych piosenkach z tej pierwszej płyty, która okazała się taka właśnie przebojowa, ona się sprzedała w nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy. Oczywiście dzisiaj to nie jest możliwe, bo jest inny obieg muzyczny, ale wtedy były płyty analogowe jeszcze, no i przede wszystkim kasety jako taki podstawowy nośnik dźwięku. Oprócz tego jeszcze byliśmy dość mocno spiratowani, bo przypomnę, że te przemiany ekonomiczne, kapitalistyczne były tak dynamiczne, że jakby prawo nie nadążało nad tym, co się działo i powstała jak grzyby po deszczu, powstały takie właśnie nielegalne wytwórnie, czy półlegalne pirackie i właśnie, które kopiowały nie tylko zachodnie przeboje, ale także przecież Tila w Kult i Bigcyca i zespół Ira i wiele innych, wszystkie te, które miały w tamtym czasie jakieś przeboje, a tak się złożyło, że Bigcyc właśnie produkował tych hitów wtedy dość sporo, więc no, to po prostu jest tak, że nie zawsze tak się uda od razu zachwycić publiczność, ale myślę, że widzowie, fani rocka docenili, że Bigcyc to jest po prostu coś nowego i przede wszystkim coś takiego, co nie było wcześniej. Znaczy wszystkie, jednak myśmy się różnili na tle tych całej masy tych zespołów rockowych. Mieliśmy swój charakterystyczny język, swój styl, robiliśmy jakieś happeningi i ta jakaś taki charakter pisma Bigcyca, bo to jest ważne, żeby zespół tak, no wiadomo, no nic nowego w muzyce się tam specjalnie nie wymyśli. No, podobno już 100 czy 200 lat temu jakiś artysta powiedział, że nic nowego i to się to powiedzenie się co jakiś czas powtarza, ale ważne jest, żeby taką swoją osobistą pieczątkę na muzyce odbić i Bigcyc to potrafi. Mamy taki swój charakter. Myślę, że każdy z Państwa, jeżeli zaczęłyby się jakieś tutaj piosenki lecieć, to każdy by już po refrenie, czy może pierwszych słowach zwrotki zorientował się, że to jest właśnie Bigcyc.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Nasza muzyczna podróż w czasoprzestrzeni jeszcze się nie kończy. Za moment wracamy, ale też porozmawiamy o upływie czasu.
2: Radio Złote Przeboje 884.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Próbuję sobie przypomnieć, ale chyba nie było żadnej przerwy w działalności tego zespołu. Nieczęsto się to zdarza, to jest taki wyczyn historyczny, bym powiedział.
1: Mamy swoje miejsce w historii, nie mieliśmy żadnego pustego sezonu. Jedyna przerwa, no to pandemia, ale to nikt na świecie nie grał. Przez 7 miesięcy był zakaz ze względów sanitarnych na występy. Właściwie to już gubimy się w ilości nagranych płyt, w ilości nagranych, zagranych koncertów czy nagranych teledysków. Ale jak to mówił kiedyś poeta, podróż trwa i to jest najważniejsze.
0: Podróżujemy w drugą stronę, czyli z lat 90. wracamy do teraźniejszości. Chociaż ponownie też zajrzę do kalendarza, no bo tak, w lipcu będą, które to urodziny?
1: No. Tak, odkryłeś moją skrywaną prawdę. No, szóstka z przodu, no nie ma się co tutaj śmiać, no taka jest prawda, taka jest okrutna prawda. Licznik bije, czas leci, pan tarej. Młodsi, nikt z nas młodszy nie będzie, ale właśnie ja trzymam się tej zasady, o której mówiłem przy okazji piosenki Manifesto. Trzeba być po prostu młodym duchem i to jest najważniejsze, a kto by tam w tym wieku liczył lata?
0: Tak, ja pamiętam, jak to z Muńkiem Staszczykiem rozmawiałem na ten temat i on powiedział, że nie wie, kiedy to zleciało, generalnie problemu z upływem czasu nie ma, ale ta szóstka z przodu to już wygląda niepokojąco.
1: No, kiedyś to wiesz, nie przypuszczaliśmy na przykład, że będziemy mieli kumpli w tym wieku, tak? Bo to jak masz tam 30 lat, to ktoś, kto ma 40, 50, to ci się wydaje strasznie, strasznie stary. No, ale to wiadomo, ta granica się przesuwa. Później, jak masz 50 lat, to już masz kumpli, którzy mają 70, są starsi, ale ty też cały czas się czujesz jeszcze taki trochę od nich młodszy. No a teraz wiesz, no i to wygląda, ale naprawdę ja nie mam z tym problemu, dlatego że granie rocka odmładza, w ogóle bycie na scenie odmładza, to jest cały czas kontakt z fajnymi ludźmi, to jest cały czas niesienie jakiegoś sztandaru, wiesz, zabawy, jakieś możliwość, co zawsze mnie kręciło, jakiegoś namieszania, nakręcenia, jakieś, wiesz, zrobienia happeningów, nabrojenia trochę, mówiąc tak językiem takim właśnie takich zgrywusów. Bardzo, bardzo to powoduje to, że twoje życie nie jest nudne, że cały czas coś się dzieje i dzisiaj zdarza mi się zagrać na przykład dwa koncerty dziennie, albo zagrać jakiś program, bo też mam swoje programy komediowe, właśnie stand-upy, albo zagrać tam gdzieś o 18, 19 stand-up, a wieczorem jeszcze koncert i przemieścić się 200 kilometrów i następnego dnia to powtórzyć. Więc to powoduje, że nie masz czasu na nudę, a nawet jak już wracasz do domu, to też masz sporo pracy, bo właśnie, no, to masz jakiś pomysł na piosenkę, tu na książkę, cały czas udzielasz się twórczo i dopóki właśnie nie dasz się zamknąć w jakimś takim klimacie, nie wiem, właśnie tych słynnych przysłowiowych już ciepłych kapci i ciepłych kaleson na zimę, tylko będziesz cały czas w ruchu, to moim zdaniem zachowasz młodość ducha i to jest najważniejsze. Poza tym żyjemy też, warto sobie to uświadomić, no, w epoce, gdzie te wszystkie bariery zostały przełamane. Kiedyś 100 czy 150 lat temu człowiek 40-letni to był człowiek już właściwie, a szczególnie mężczyzna, bo kobiety żyją trochę dłużej, to był, no, człowiek już taki prawie że staruszek i stojący nad grobem, a dzisiaj nie wiem, Johnny Depp ma tam sporo na karku, a jest nadal podziwiany przez kobiety na całym świecie, więc się okazuje, że można być dalej atrakcyjnym, mając jednak te parę dych na liczniku.
0: I tej myśli się trzymajmy. Słuchaj, skoro już rozmawiamy o upływie czasu, to teraz zadam ci może dziwne pytanie, ale tak, pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Albertem Hammondem, czyli autorem przebojów między innymi Tiny Turner, i on zrobił rzecz niezwykłą. Gdzieś tam w swoim domowym archiwum znalazł swoje nagrania sprzed 50 lat i nagrał duet z samym sobą, czyli facet w sile wieku śpiewający z nastolatkiem. Taką technikę mamy. Powiedz mi, gdybyś spotkał Krzysztofa Skibę z końca lat 80., tuż przed startem zespołu na przykład, to o czym byście pogadali? No, oprócz tego, żeby zainwestować w Bitcoina.
1: Wiesz co? No to jest ciekawe. To jest takie trochę, wiesz, wróżenie z fusów i taka futurologia, bo wiadomo, że tego młodego nie spotkam. Ja w zasadzie, wiesz co, myślę, że nie popełniłem zbyt wielu. Każdy popełnił jakieś błędy, ale zbyt wielu tych błędów w życiu nie popełniłem i właściwie niewiele rzeczy żałuję. Nie wspominam życia w ten sposób, raczej wspominam te jasne strony i nie wiem, może bym mu powiedział tylko, żeby jeszcze więcej szalał niż to robił. Tak mi się wydaje, że jeszcze bym byłem za spokojny, mimo że nabroiłem trochę w życiu. Taki mam charakter, taki mam, to jest, mój kolega określał to, że to jest kwestia białka, tak? Jedni mają takie białko, że mogą siedzieć w urzędzie i pracować w jakieś takie praca biurowa i ich to kręci, a inni są tacy, że muszą być non-stop w trasie i bez koncertów, bez występów, po prostu źle się czują, usychają. To jest domena mojego życia i nie wiem, no wiadomo, że teraz mam, to jest normalne i oczywiste, że mam po tych wielu latach na scenie jakieś większe doświadczenie, a jak człowiek jest taki młody, no to jest wiadomo, jakby z motyką na słońce, czy jak to ktoś kiedyś powiedział, z brzytwą na czołgi, nie kalkulujesz za bardzo, wiesz, co ci się opłaca, co nie, tylko po prostu to robisz. Nie wiem, czy bym, raczej nie mówiłbym mu, słuchaj Krzysiek, tak, zwolnij trochę, tylko chyba bym mu mówił odwrotnie, wiesz co, przyspiesz.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Mamy mnóstwo tematów do poruszenia, dlatego no też chyba przyspieszymy. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 884 FM.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
0: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Tak sobie myślę, że energii na scenie może wam pozazdrościć chyba nie jeden nastolatek. A skoro o tym mowa, to ja sobie uświadomiłem, że chyba istnieje coś takiego jak tak zwana stara gwardia, to w cudzysłowie oczywiście, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Wandą Kwietniewską i ona mi opowiadała o swoich pokoncertowych aktywnościach, że w dalszym ciągu, mimo tylu lat, lubi sobie poimprezować i co ciekawe, czasami młode pokolenie kompletnie nie dotrzymuje im kroku, jeżeli chodzi o imprezowanie po koncertach. Słuchaj, jak to jest u was? Czy wy po koncercie też lubicie w cudzysłowie posiedzieć sobie?
1: Słuchaj, potwierdzam, znam Wandę Kwietniewską bardzo dobrze, to jest fantastyczna dziewczyna i niestety, kobieta petarda, po prostu kobieta, której wiek się nie trzyma, lata się jakby jej w ogóle ten jej metryka w ogóle jest tutaj czymś kompletnie nieistotnym. Ma cały czas power, cały czas ochotę do grania. Widać zresztą to po tym, jak występuje na scenie. To jest kobieta, która cały czas ma apetyt na granie i apetyt na występy i to jest ważne, to publiczność to widzi, prawda, że artysta tam odgrywa kolejne swoje hity bez jakiegoś specjalnego przejmowania się, czy jest po prostu zaangażowany, tak jak właśnie Wanda. A co do imprez, no cóż, no, napisano na ten temat, wiesz, tony analiz i nakręcono 150 filmów. Myślę, że o imprezach Big Cyca też można by nakręcić 3 niezłe seriale sensacyjno, słuchaj, przygodowe, ale wiesz co, no nie ma co ukrywać, że te największe imprezy i wariactwa to już są za nami. No teraz po prostu mamy doświadczenie, bo słuchaj, kiedyś jak jesteś młody, to często bywało tak, że nie potrafisz obsługiwać pewnych sytuacji. No na przykład nie masz świadomości swojej własnej kondycji, że następnego dnia jest koncert i też musisz być w dobrej formie i tak dalej. Poza tym wiesz, no młody organizm więcej zniesie. Natomiast dzisiaj to wszystko, cała ta scena muzyczna to chyba tylko właśnie tak jak powiedziałeś, stara gwardia trzyma pion w tych sprawach, bo ta scena muzyczna tych młodszych wykonawców zrobiła się no, strasznie grzeczna. Ona jest taka wręcz aż zagrzeczna. To są takie po prostu bardzo dobrze wychowane, grzeczne dzieci, które oczywiście są sympatyczne, no ale czegoś im brakuje. Brakuje im tej ikry, brakuje im tej takiej złotej jakiejś, wiesz, takiej sygnału z kosmosu, no jakby tej złotej iskry, która powoduje, że czujesz, że obcujesz z kimś, kto jest poetą, kto jest na przykład, wiesz, jakimś artystą, zwierzęciem scenicznym i tak dalej. To są dobrze skrojeni, dobrze przygotowani do promocji, do tych social mediów, do tego nowoczesnego świata ludzie, którzy wiedzą, jak trochę to są takie chodzące komputery. Oni wiedzą, że o tej się muszą położyć, o tej muszą wstać. Tu mają przygotowane już wyprasowane spodenki, tu mają, wiesz, wyprasowane koszule i trochę kiedyś ci muzycy byli bardziej szaleni. Może mniej zarabiali pewnie, może też nie mieli innej perspektywy, oprócz tego, żeby się wyhasać i wykrzyczeć. Ale no, rzeczywiście, to nawet wiesz co, uczestnicy festiwali to jakby powtarzają tą prawdę, że kiedyś na festiwalach takich czy innych, czy festiwal w Opolu, czy w Sopocie, czy jakieś festiwale rockowe, to ta socjeta muzyków to tworzyła jakąś taką jedną społeczność. Ci ludzie w hotelach muzykowali, ktoś gdzieś zawsze było jakieś pianino, fortepian, ktoś wyciągnął z pokoju gitarę i były spontaniczne jamy, muzykowanie, śpiewanie dla przyjemności, nie dla pokazu. Dzisiaj, jeżeli ktoś robi jakiś występ taki gdzieś tam, nie wiem, na korytarzu, czy niemalże w toalecie, to zaraz go sfilmuje i robi to, żeby kogoś szokować tych widzów. A kiedyś robiono to po prostu dla przyjemności. Zatraciliśmy chyba taką, my nie, ale może część środowiska zatraciła taką przyjemność grania, przyjemność muzykowania. To wszystko jest takie korporacyjne, wiesz, wyrachowane. Mm. Teraz jedziemy w trasę, teraz nagrywamy płytę, teraz robimy przebój, teraz robimy promocję i tak dalej. Brakuje tej iskry szaleństwa. To na pewno tutaj miałeś rację, prezentując i Wanda Kwietniewska też miała rację, prezentując taki właśnie pogląd.
0: A propos Starej Gwardii, słuchaj, podróżujemy trochę w czasie, teraz będziemy podróżować do przyszłości, bo znalazłem w waszym terminarzu no fantastyczne wydarzenie, koncert pod tytułem Zadzwońcie po milicję. Skład jest absolutnie fantastyczny. Słuchaj, skąd pomysł na takie wydarzenie?
1: Są to bardzo fajne koncerty, robione w hołdzie po prostu tym wszystkim, którzy w stanie wojennym walczyli z komunizmem, ale także to jest taka podróż sentymentalna. Przeboje z tamtych czasów, zespoły z tamtych czasów, tak są właśnie dobrane. Koncert ma niesamowitą oprawę. Są grupy rekonstrukcyjne ZOMO, które oczywiście z przymrużeniem oka prezentujemy na scenie. Ja jestem przebrany w mundur milicyjny i prezentuję się jako sierżant Skiba i wymyślam różne żarty właśnie związane z tamtym okresem. Mamy nawet taki słowniczek stanu wojennego, różne konkursy związane właśnie z filmami z tamtych czasów, programami telewizyjnymi, nie wiem, gazetami, pismami, które się ukazywały z jakimiś przedmiotami marzeń. Przecież w PRL-u te przedmioty marzeń, obiekty marzeń były zupełnie inne niż dzisiaj. Wtedy marzono na przykład o, nie wiem, rowerze Wigry, o butach Relax, o takich przyziemnych, małych sprawach, które dzisiaj należałyby do jakiegoś muzeum staroci. Ale wtedy były to topowe gadżety, jak miałeś rower Wigry, czy telewizor produkcji radzieckiej Rubin, który udawał, że jest kolorowy, bo tak do końca nie był kolorowy, to były jakieś absolutne hity, czy na przykład magnetofony Kasprzak, na których nagrywano kasety właśnie z muzyką rockową. Przychodziło się na koncert i taki magnetofon trzeba było głośnikiem w stronę sceny ustawić i takie były właśnie pirackie nagrania, ale wszyscy na to się godzili, bo później taka osoba z taką kasetą wracała gdzieś do swojej miejscowości z koncertu, gdzieś tam na wieś czy do mojego miasteczka i od razu 10 czy 20 osób przegrywało sobie to dalej na kasetę, więc to jest bardzo fajna, bardzo udana trasa. Mam nadzieję, że trasa będzie się rozwijała, rozkręcała i dotrzemy też do wielu innych miast.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Skoro już tak podróżujemy w czasie, to za moment cofniemy się kilkadziesiąt lat wstecz i zajrzymy do pewnej niezwykłej książki.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 884 FM.

0: Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka, dzisiaj wśród gości Krzysztof Skiba. Słuchaj, skoro jedną nogą jesteśmy dzisiaj w poprzednich dekadach, to muszę cię zapytać o jedno, bo pamiętam w książce Komisariat Naszym Domem pojawiły się dokumenty dawnej Służby Bezpieczeństwa, donosy na twój temat i na temat kolegów. Czy ty sprawdzałeś, co tam w IPN-ie jest na twój temat?
1: No tak, tak. Pisząc książkę, napisałem dwie książki takie wspomnieniowe. Jedna książka nazywa się Artyści, Wariaci, Anarchiści. Tą książkę napisałem wspólnie z Jarkiem Janiszewskim, wokalistą Bielizny, i z Pawłem Koniem Konakiem, znanym z Totartu i programu Lala Mido. I to była książka dotycząca gdańskiej alternatywy. My opisywaliśmy to gdańskie podziemie kolorowe, artystyczne z czasów stanu wojennego. Natomiast była też druga książka pod tytułem właśnie, którą wspomniałeś, czyli Komisariat Naszym Domem. I pierwszą teczkę podarował mi dziennikarz. Słuchaj, była ta moda na sięganie do tych teczek, grzebanie w tych teczkach. Ja jakoś specjalnie nie byłem, podniecony tym, że gdzieś tam się dowiem, kto na mnie donosił, czy że będę czytał te, trzeba było złożyć jakieś, te dokumenty. W sumie to są papiery stworzone przez oprawców, czyli przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale tak się złożyło, że miałem urodziny i słuchaj, dziennikarz pewnej stacji telewizyjnej powiedział: Skiba, ja kręcę taki film o stanie wojennym i właśnie musiałem przejrzeć różne papiery, między innymi dorywałem się do twojej teczki i ją skopiowałem i mogę ci ksero odbitki z tej twojej teczki przynieść. No i rzeczywiście była to dosyć fascynująca lektura. Dowiedziałem się o tym, że od 84 roku miałem podsłuch telefoniczny w domu. No właśnie, były też te lektura niezbyt przyjemnych donosów na mój temat, gdzie tam TW Jola na przykład, przy czym TW Jola mógł być Andrzejem, no wiadomo. Wiesz, pisał o mnie różne tam historie, że tam organizuje w klubie Balbina jakiś koncert i tam, wiesz, no tego typu historie. Dowiedziałem się też z tej teczki, że człowiek, który mnie zatrzymał w Jarocinie, funkcjonariusz SB, miał na nazwisko Wesołek, no więc wiesz, Wesołek zatrzymał Wesołka, można powiedzieć. Jakby taka pewna metafora tutaj się też, wiesz, dokonała nieświadomie. A potem jeszcze okazało się, że de facto ja mam dwie teczki. Jedna część papierów na mnie zmieści się w tak zwanym SOR, to jest sprawa operacyjnego rozpoznania. To jest kryptonim Alternatywa. To są te czasy, kiedy ja rozrabiałem razem z kolegami w podziemiu w Gdańsku. A z kolei w Łodzi, gdzie studiowałem, gdzie wyjechałem na studia, bo maturę robiłem w Gdańsku, specjalną teczkę mi poświęcono i to jest teczka, czyli SOR, sprawa operacyjnego rozpoznania Jantar. Czyli Jantar, dawna nazwa bursztynu. No, trzeba przyznać, że funkcjonariusze SB dość poetycko mnie tutaj określili. Byłem tym bursztynem na łódzkiej ziemi. Przybyłem z Gdańska. No i tam już są właśnie różne takie raporty z akcji, z happeningów, donosy, kto jak był, kto trzymał jaki transparent. Powiem ci, że one też pełnią na przykład te raporty z happeningów, milicyjne meldunki, pełnią też rolę takich, pewnej kroniki teatralnej podziemia, bo ja już nie pamiętałem, kto jaki transparent news, co tam dokładnie się działo. Znaczy, no, wiesz, wtedy nie było tak dużo kamer, jak dzisiaj, że każdy ma w telefonie komórkowej kamerę. Niektóre akcje były sfilmowane, ale tak naprawdę takie happeningi, demonstracje, akcje były, to jest rzecz bardzo ulotna, tak? Ona jest, dzieje się tu i teraz, a za chwilę o niej zapominamy. A tu nagle, po latach tam 30 czy 40, masz raport milicyjny, że ten i ten był tak ubrany, ten i ten niósł taki transparent, więc wiesz, bo odświeżyłem sobie pamięć o tych różnych akcjach i byłem zaskoczony taką drobiazgowym opisem tych niektórych happeningów, co czasem było zabawne, a czasem było przerażające.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, wracamy w takim razie do rzeczywistości, żeby zakończyć miło i sympatycznie. Zapytam cię o twój wolny czas. Powiedz mi, masz jakieś ukochane, ulubione miejsca? No bo nie ma co ukrywać, że nagrywając piosenkę Jedziemy na Chorwację, zainspirowałeś pewnie setki tysięcy Polaków.
1: Tak, tak. No, to jest zresztą też ciekawostka, bo wokół tytułu tej piosenki narosły różne spory purystów językowych, którzy protestowali przeciwko tej takiej popularnej formie, tak? Bo prawidłowo powinno być Jedziemy do Chorwacji oczywiście, ale ponieważ przyjęło się, że jednak pół Polski, a może i cała Polska mówi Jedziemy na Chorwację, więc zespół tutaj zastosował taki trik, że odwołujemy się do tego vox populi, tak? Że popularne jest takie sformułowanie, chociaż może nie do końca jest eleganckie językowo. Myślę, że profesor Miodek i profesor Bralczyk zgłosiliby tutaj votum separatum. Natomiast ulubione miejsce na wakacje, ja w ogóle uwielbiam, to nie jestem tutaj jakby, wiesz, jakoś szczególnie oryginalny, uwielbiam wszystkie miejsca, gdzie jest woda, czyli wiesz, jeziora, morze, mimo że pochodzę z Gdańska i urodziłem się nad morzem, a mój ojciec był marynarzem i razem z ojcem pływałem po morzach i oceanach, jak byłem nastolatkiem i to tak naprawdę, wiesz, zaliczyłem kilka takich poważnych rejsów, to były statki handlowe, ale na przykład zaliczyłem burzę na Biskaju, to każdy, kto pływał na statkach, to wie, że Biskaj to jest bardzo niebezpieczne, bo tam strasznie wieje i po prostu fale są, dochodzą do 20 metrów, więc to takie historie, i nie ma wtedy twardzieli, słuchaj, żyga cała załoga, wiesz, od najbardziej wytrawnych marynarzy po kapitana okrętu, ale generalnie takich marzeń jakichś wakacyjnych też szczególnie nie mam, bo większość jest spełniona. Takim marzeniem dla mnie były na przykład wyjazd do Japonii czy do Meksyku i oba już spełniłem. Myślę, że mam jeszcze takie marzenie, żeby wybrać się w taki, tylko właśnie ciężko jest dopasować tutaj terminy, bo jak są terminy tej wycieczki, to ja mam zajęte poprzez właśnie koncerty zabukowane już i jakoś tam po prostu podpisane umowy, więc nie mogę tego zerwać, ale są takie rejsy statków pasażerskich na Karaibach. Mhm. I właśnie każdego dnia jest się na innej wyspie i to mnie kręci, bo ja bardzo z racji rodzinnych lubię zapach portu, zapach statku, zapach tawotu, lin, bo to mi to kojarzy się właśnie, lin statkowych, cum, mi to kojarzy się ze statkiem, z dzieciństwem po prostu, bo mój ojciec był marynarzem i zawsze tatę się żegnało, ale też tatę się witało, jak przyjeżdżał gdzieś tam z Australii, czy z Nowej Zelandii, czy z Chin, czy z Azji, gdzieś z jakichś takich, z Wietnamu Południowego, jakichś takich bardzo dalekich, ciężkich rejsów, to wtedy stało się na kei i się czekało, aż

0: jakieś ciekawe wnioski. One pomogą wam przetrwać kolejne 5 minut.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i